0: Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
15: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
20: Poniedziałek, 25 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami poranne wiadomości.

0: Krakowie trwa oczekiwanie na ostateczne wyniki niedzielnego referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. A przy krakowskim magistracie na Placu Wszystkich Świętych całą noc czuwał nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie o poranku są te najnowsze informacje?
1: Otóż po wschodzie słońca najwięcej informacji przekazują nam śpiewające ptaki, ale nadal nie możemy bazować na tych oficjalnych danych zbieranych przez Miejską Komisję Referendalną. Według nieoficjalnych informacji zdecydowana większość mieszkańców uczestniczących we wczorajszym plebiscycie zdecydowało się zagłosować za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To poparte zostało wystarczającą liczbą osób uczestniczących w głosowaniu, co sprawi, że stanie się ono ważne. Wciąż mimo kończącej się nocy spać spokojnie nie mogą urzędujący radni. Według moich nieoficjalnych informacji ostateczna liczba osób, które poszły do lokali, może być niewystarczająca do tego, by wynik głosowania spowodował odwołanie Rady Miasta. W związku z tym niemal pewne jest, że w ciągu 90 dni odbędą się wybory jedynie nowego prezydenta Krakowa. Z chwilą stwierdzenia ważności referendum władze stracą prezydent Aleksander Miszalski oraz czworo jego zastępców. Ostateczne wyniki niedzielnego głosowania mamy poznać w ciągu kilku godzin. Sprzed krakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
0: Z Krakowa przenosimy się do Gdańska, bo tam już dojechał, wczoraj wieczorem zresztą, łatwo gang. Piotr Chęcke wyjechał w piątek z Zakopanego, rozpoczynając kolejną charytatywną akcję. Śledził ją nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
2: Od Tatr po Bałtyk po drodze wiele osób stawało przy drodze, w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
3: Dzięki!
2: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
4: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
2: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
0: W czasie weekendowego przejazdu w internet w internetowych zbiórkach Łatwo Gang zebrał kolejne 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Za nami dość ciepła noc, przed nami bardzo ciepły dzień. Najcieplej w tej chwili w Polsce to w Przemyśl prawie 19 stopni, najchłodniej w Ostrołęce 7,3 stopnia Celsjusza. U nas też solidny dwucyfrowy wynik. Uwaga, o poranku lokalnie na południowym wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu. Co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura wszędzie powinna przekroczyć 20 stopni. Dzień przeważnie pogodny, słoneczny, no i jak wspominałem, cieplutki. I tak ciepło ma być przez kilka najbliższych dni. Ciśnienie wysokie, biometr jest jak najbardziej w porządku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Czwartkowe popołudnie i wieczór przez kilka godzin były problemy, by dojechać autostradą A1 w kierunku Częstochowy. Na wysokości Mykanowa doszło do zderzenia dwóch jadących za sobą ciężarówek. Jeden z kierowców został ranny. Wszystko wyglądało groźnie, bo jeden z tirów przewoził butle z gazem. Drugi był dwupoziomowym autotransporterem do przewozu samochodów osobowych. Część z nich uległa uszkodzenia.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów
3: pojazdów najechał na tył poprzedzającego go naczepy innego pojazdu ciężarowego, czym doprowadził do zderzenia. Na skutek tego jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności.
9: Relacjonowała nam podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Policja prosi o wzmożoną czujność. Przy słonecznej pogodzie przebywa kolizja. Kierowcy jeżdżą zwykle zbyt pewni i często za szybko. Zamiast walczyć z nielegalnym hazardem, sami weszli w układ z mafią od jednorękich bandytów. Sąd w Częstochowie skazał grupę celników Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy mieli tropić przestępców, za łapówki ostrzegali ich o planowanych nalotach i fałszowali dokumentację. Proces zakończył się wyrokiem skazującym.
10: Toczył się proces w sprawie przeciwko byłym funkcjonariuszom służby celno-skarbowej. Sąd okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tej sprawie. Uznał generalnie oskarżonych winnych z popełnienia zarzucanych im czynów. Polegał on na przekroczeniu uprawnień, także fałszowaniu protokołów i udzielaniu informacji przestępców do planowanych czynności w urzędzie. Uniewinnił tylko od zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uznając, że nie ma dowodów na to.
9: Sprawa wyszła na jaw dzięki współpracy prokuratury i Policyjnego Archiwum Spraw Gospodarczych. Wyrok w tej głośnej aferze korupcyjnej jest nieprawomocny, przekazał nam sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zarzutów było kilkadziesiąt. Na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób. Sam wyrok po zakończonym procesie liczy sobie aż 55 stron. Kilku ze skazanych bezwzględnie trafi za kraty. Kilku pozostałych, byłych już celników, usłyszało kary w zawieszeniu.
10: Oskarżonych było 10, czynów 45. Sąd wymierzył im kary od 5 lat pozbawienia wolności do niższych. Dla niektórych oskarżonych, tych, którzy współpracowali z prokuraturą, na wniosek prokuratora sąd wymierzył im kary z warunkowym zawieszeniem wykonania okresu próby. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny. Strony, które się z nim nie zgadzają, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a potem złożyć apelację do sądu apelacyjnego w Katowicach. Mają na to tydzień czasu.
9: Podsumował rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz. Po koniecznych remontach, które PKP prowadzi na przełomie maja i czerwca w Częstochowie i regionie, zauważymy konkretne zmiany na torach w trakcie jazdy pociągami, zwłaszcza jako pasażerowie, których podróże osobowymi składami mają się skrócić. Nowości będzie jednak więcej. Aktualnie kolejarze prowadzą inwestycje w taki sposób, aby nie wstrzymywać ruchu składów na linii między Częstochową a Koluszkami.
11: Prowadzimy prace, których efektem będzie podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km na godzinę, jak również większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach obecnie prowadzonych prac na przejazdach w Częstochowie na ulicy Cmentarnej i ulicy Morsztyna wymieniamy nawierzchnię, dzięki czemu usprawni się ruch samochodów podczas pokonywania torów. Prace są prowadzone etapami, aby utrzymać ruch pociągów. Najpierw obejmują jeden tor, następnie przeniosą się na drugi tor.
9: Informuje Rafał Wielgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kierowcy, piesi, mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na konkretne terminy. Przy ulicy Cmentarnej oraz na Aniołowie przy Morsztyna zamknięte rogatki pozostaną jeszcze do wtorku. W obrębie każdego z przejazdów modernizację przewidziano na około tydzień. Zamknięcie przejazdów trzeba będzie powtórzyć, gdy ekipy przeniosą się na przeciwległy tor ruchu.
11: Pierwszy etap obejmujący jeden tor na ulicy Cmentarnej i Morsztyna zakończy się 26 maja. Następnie od 26 maja do 1 czerwca potrwają roboty na przejeździe na ulicy Karłowicza, który również zostanie zamknięty. Gdy rozpoczną się prace przy drugim torze, przejazdy zostaną ponownie wyłączone z ruchu drogowego, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Na czas robót dla kierowców wyznaczane są objazdy zgodnie z tymczasową organizacją ruchu drogowego.
9: Jak dodaje przedstawiciel PKP PLK, wreszcie na częstochowskich przejazdach kolejowych pojawi się najnowsza automatyka usprawniająca ruch i zapewniająca większe bezpieczeństwo przekraczania torów. Zyskamy jako kierowcy, wreszcie nie będzie przedłużającego się okresu zamknięcia rogatek przed torami.
11: Zostaną w pełni zautomatyzowane i wyposażone w samoczynne systemy z sygnalizatorami i rogatkami. Po najechaniu pociągu na czujnik nastąpi automatyczne uruchomienie sygnalizacji świetlnej w postaci migających czerwonych świateł, a zapory zaczną się zamykać. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Skróci się też czas oczekiwania. przeskakiwania przed zamkniętymi rogatkami i tym samym usprawni się komunikacja drogowa w tej części miasta. Dodatkowym zabezpieczeniem będą kamery monitoringu.
9: Mówił Rafał Wielgusiak z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Na razie apelujemy o ostrożność i cierpliwość. Zbiórka Krwi Częstochowskiego Legionu wraz z mundurowymi i terytorialsami na Placu Biegańskiego za nami. Czas teraz na podsumowania. W środę do stojącego w centrum miasta krwiobusu zgłosiły się chętne 23 osoby. Tylko 13 z nich mogło oddać krew. Każda kropla jest jednak bardzo cenna, a akcja przede wszystkim miała wymiar propagujący honorowe krwiodawstwo. W banku krwi przybyło jej prawie 6 litrów.
12: Przede wszystkim należy pamiętać, że służby mundurowe mają głęboko zakrzewione oddawanie krwi i u nich to jest norma i razem z nimi teraz promujemy właśnie oddawanie krwi w ramach kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. To jest kampania organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Także my jako Legion bierzemy udział w tej kampanii i organizujemy cykl akcji krwiodawstwa.
9: Po kwietniowej zbiórce w maju Częstochowski Legion Klub HDK przygotował aż 2 akcje. I to nie jest ich ostatnie słowo. Teraz honorowi dawcy zapraszają nowe osoby do siedziby 30 maja. Zawsze zbiórce towarzyszą niespodzianki dla odwiedzających.
13: Edukacja, poczęstunek dla dawców, gadżety, vouchery i różne atrakcje dla krwiodawców. Natomiast 30 maja, to jest sobota, będziemy się widzieć w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i tam też będzie akcja krwiodawstwa zorganizowana przez nas również w kampanii w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. W ramach tej kampanii już odbyła się nasza kwietniowa akcja 29 kwietnia, gdzie blisko 80 osób oddało krew. Będziemy zachęcać do tego, żeby podzielić się cząstką siebie i uratować komuś życie.
9: Podsumował i zapraszał Piotr Gajda z oddziału Legionu, czyli Klubu Honorowych Krwiodawców w Częstochowie. Rondo imienia Zygmunta Rolata na Starym Mieście obok wiadukt w ulicy 1 Maja imienia Jacka Magiery. Obie osobowości bardzo ważne dla życia kulturalnego, sportowego i społecznego w Częstochowie będą miały swoje punkty na mapie miasta. Radni zgodzili się na nowych patronów zupełnie nowych obiektów, które otwarto w ostatnich tygodniach.
14: Są zdecydowanie zasłużonymi i dla częstochowian przede wszystkim w wymiarze tego życia społecznego. Pan Jacek Magiera, niepodważalny autorytet w świecie sportu, ale także dzieci i młodzieży. Jako wychowawca kolejnych pokoleń sportowców potrafi przekazywać nie tylko wiedzę stricte sportową, ale także wiedzę dotyczącą życia, wychowania właściwych postaw.
9: Celem było uhonorowanie przez Radę Miasta zasłużonych osobistości, podkreślali zgodnie przedstawiciele z obu stron sali, mówił nam radny Marcin Maranda. Nie było sporu o odpowiednie upamiętnienie zasłużonego trenera przed laty piłkarza Rakowa Jacka Magiery, zmarłego nagle w kwietniu tego roku. Z kolei honorowy obywatel miasta Częstochowy Zygmunt Rolat będzie patronem ronda przy ulicy Krakowskiej. Z takim wnioskiem wystąpił do magistratu dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
15: Znaleźliśmy odpowiednie miejsca, żeby uhonorować te zasłużone postaci, czy też dodamy splendoru tym punktom na mapie Częstochowy.
16: Te osoby to są świetlane postaci w historii naszego miasta, bardzo zasłużone w dziedzinie sportu. No myślę, że tutaj jakby nikt nie ma wątpliwości i obiekcji co do wyboru. To jest takie połączenie dobre również różnych środowisk i samorządowego, mieszkańców i całej rzeszy kibiców.
15: Rondo na Starym Mieście Zygmunta Rolata, do tej pory honorowego obywatela miasta.
16: Tak, pan Zygmunt Rolat przecież dziesiątki lat wspierał nasze miasto tutaj w kraju, ale przede wszystkim za granicą, więc jego rola jest naprawdę świetlana.
9: Komentowała dla Radia Jura Małgorzata Iżyńska, częstochowska radna, którą pytał Mariusz Osyra. Działania Zygmunta Rolata, mecenasa i fundatora Muzeum Kultury Żydowskiej, wspierającego za życia liczne przedsięwzięcia kulturalne w mieście i na świecie, zgodnie oceniali uczestnicy miejskiej dyskusji.
14: Pan Zygmunt Rolat to jest osoba, która zdecydowanie nie tylko w tym obszarze społecznym, ale także wymiernym, finansowym, tak, jako mecenas wspierała wszystkie te inicjatywy, które miały pokazać dorobek tej społeczności żydowskiej w Częstochowie, ale na styku z innymi kulturami, na styku z życiem społecznym, czyli z tymi wszystkimi dziedzinami, które były ważne dla Częstochowian.
15: Odpowiednie obiekty dla upamiętnienia tych dwóch panów?
14: Odpowiednie obiekty, dobrzy patroni, takie osoby, co do których nie będzie negatywnych emocji.
9: Dodaje Marcin Maranda z Rady Miasta Częstochowy. Jednocześnie w czwartek przegłosowano zmianę nazwy dla Arena Areny Częstochowa, czyli piłkarskiego stadionu Rakowa, aby nie kojarzył się już ze skompromitowanym niedawnym sponsorem z rynku kryptowalut.
8: Poniedziałkowy poranek pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień i że to będzie dobry tydzień. No to zaczynamy. Marek Moc, kłaniam się nisko.

0: Poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie. Na dobry początek kartka z kalendarza. Zaczynamy od dzisiejszych solenizantów. Na liście Magda, Grzegorz, także Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Światowy Dzień Piłki Nożnej dzisiaj. Jest także Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana. Mamy również Dzień Wyzwolenia Afryki i Światowy Dzień Futbolu. No to rzeczywiście piłkarsko. Zresztą już te informacje milutkie dotarły do nas o sukcesie Ewy Pajor. Do niego będziemy na pewno dzisiaj o poranku wracali. Słońce wstało dzisiaj 27 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 22 minuty przed 21, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 10 minut. Poniedziałek też może być piękny. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Pogodnie dzisiaj w Częstochowie przez cały dzień. Nad ranem już temperatura na poziomie 15 stopni. No, całkiem miło. A do 24 w cieniu zapowiadają synoptycy. Oczywiście to będzie najwyższa zmierzona wartość dzisiejszego popołudnia. A słońce będzie robiło robotę dziś, jutro i w środę. Ma być dużo pogodnego nieba. No i też ciepełko z nami zostaje. No i bardzo dobrze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Echa weekendu będą pojawiały się w naszych wiadomościach oczywiście, ale warto również wspomnieć o tym, że wczoraj świętowaliśmy 85. urodziny Boba Dylana. Tak jest, nie wiem czy pamiętacie, ale to również laureat Nagrody Nobla. Zrobiło się ciepło, no i rozbieramy się podobno na potęgę. W Sopocie pojawiły się już hasła stop golasom na ulicy, czy też w lokalach nieubranych klientów nie obsługujemy. No i jeszcze jedno hasło przygotowane na ten sezon: turysto, szanuj Sopot. No ja rozumiem, że jest ciepło, ale nie zapominajcie, gdziekolwiek jesteście, o kulturze. Miasto to nie plaża, przypominamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
6: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
17: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
18: Sprawdź to sam, czy ci dał.
17: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek, za nami ciekawy weekend. A co ciekawego dzieje się wokół nas? Oczywiście sprawdzają to nasi dziennikarze. Efekty ich pracy już za chwilę złożą wam raport w naszych wiadomościach. Startujemy punktualnie o godzinie 7.
1: Małgorzata Kmieciak, dzień dobry. W wiadomościach Radia Jura.

0: maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
5: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
13: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: W kalendarzach poniedziałek, 25 dzień maja. Na zegarach 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
16: Małgorzata Kmieciak, zaczynamy poranne wiadomości w Radiu Jura. Pogodny poniedziałek, od rana widoczność dobra, drogi suche. Jedźcie ostrożnie do pracy. Z weekendu tragiczny wypadek w Pińczycach. 37-letni kierowca śmiertelnie potrącił rowerzystę. Do zdarzenia doszło tuż po północy z soboty na niedzielę w powiecie myszkowskim. W wyniku odniesionych obrażeń kierujący rowerem poniósł śmierć na miejscu. To był kolejny czarny alert drogowy śląskiej policji. Czekamy na codzienny raport z dróg w regionie. O poranku jeszcze raz apel w Radiu Jura. Jedźcie.

0: ostrożnie. Poniedziałek, 25 dzień maja. W Kłomnicach zamknięty zostanie dziś przejazd kolejowy przy ulicy Zdrowskiej. Utrudnienia potrwają do 1 czerwca, czyli dokładnie tydzień. Kierowcy, patrzcie tam na znaki, tam zmiany w organizacji ruchu. Do czwartku z kolei trwają prace na przejazdach kolejowych w miejscowości Kłomnice Janoszów, ulica Strażacka, oraz w miejscowości Widzów, ulica Żwirki Wigury.
1: Dzieje się na drogach.
0: Kierowcy w Częstochowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Na torach i drogach trwają wielkie porządki. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Cmentarnej trwają prace. Zapowiadaliśmy ich początek. Teraz sprawdźmy, jaki jest zakres robót. Mariusz Osyra w porannych wiadomościach Radia Jura.
2: W obrębie torowiska, które pokonują tuż obok składów stale samochody, doszło do zużycia podkładów i nawierzchni jezdni. Dlatego robotnicy wymieniają tory, podkłady, montują nowoczesną, bezpieczniejszą sygnalizację, jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe. To element większych prac na linii Częstochowa-Koluszki oraz Zawiercie Dąbrowa Górnicza. Wszystko po to, by pociągi mogły tu przyspieszyć do 160 km na godzinę. Utrudnienia przy Cmentarnej to nie wszystko, bo niemal równolegle ekipy pracują i przenoszą się na sąsiednie przejazdy przy Morsztyna i Karłowicza w dzielnicy Wyczerpy Aniołów. W planach kolejarzy z PKP PLK jest też dalszy remont przejazdu na Kiedrzyńskiej. Na razie plan przewiduje utrudnienia do 1 czerwca. Dla pieszych i zmotoryzowanych oznacza to objeżdżanie zamkniętych przejazdów. Nadkładają drogi również piesi i rowerzyści. Po sąsiedzku prace trwały też w ulicy Wały Dwernickiego na przejeździe dla rowerów. Uważajcie po prostu w tym rejonie.
1: Sport w Radiu Jura.
0: Raków Częstochowa rywalizował z Arką Gdynia. Medaliki walczyły o miejsce na podium, a zdegradowany już do pierwszej ligi Beniaminek żegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. Raków nie zdołał wprawdzie awansować na podium, ale zagra w pucharach. Udanie zakończyliśmy zmagania w sezonie 2025-2026. Ostatecznie zmagania w PKO BP Ekstraklasie zamknęliśmy na czwartym miejscu. Czytamy na stronie Rakowa. Nasza relacja z meczu Rakowa, który 3-0 pokonał Arkę, w naszym portalu
1: www.radiojura.pl.
0: Zamknięte drzwi dworcowych poczekalni w środku nocy to problem, z którym pasażerowie w całym kraju mierzą się od dawna. My pytamy o dworzec Częstochowa Stradom. Interwencyjne pytanie przekazaliśmy do spółki PKP SA, która zarządza dworcami. Co usłyszeliśmy? Słuchajcie w kolejnych wiadomościach. Teraz o poranku informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Przypominamy, w sobotni wieczór służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do gdańskiego mieszkania. Lokal był wówczas pusty.
3: Po tej sytuacji zorganizowano wczoraj rano odprawę premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Kacper Wróblewski, co o tej sprawie? Kacprze, mówią rządzący.
5: Podkreślają, że ratownicy podjęli decyzję o wejściu do mieszkania po tym, jak do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynął SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia dzieci znajdujących się w środku. Tam jednak nikogo nie było.
6: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
5: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
7: Sytuacja nie do obrony. Dziś tam powinny po prostu zostać ogłoszone dymisje osób odpowiedzialnych za kierowanie polskimi formacjami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5: Jak informowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
4: 660 kilometrów w 63 godziny prawie na rowerze. Trasa od Tatr po Bałtyk z Zakopanego do Gdańska.
3: Wieczorem zakończyła się kolejna akcja influencera Łatwo Ganga. W tym czasie podczas transmisji na żywo zebrał ponad 20 milionów na Maxa, Adasia i Wojtusia, chorych na dystrofię mięśniową.
4: Po 21 Łatwo Gang dotarł do południowej granicy Gdańska w Świętym Wojciechu po niemal, jak mówiliśmy, 53 godzinach rowerowego rajdu.
8: Musimy o tym pamiętać, że serio to jest zasługa nas wszystkich, każdej osoby. Każda osoba, która tu stoi, zasługuje na takie samo uznanie jak ja. Każda osoba, która wpłaciła, która oglądała, naprawdę. Pamiętajmy o tym, serio, bo te 20 milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła jedna osoba. Każdy z nas płacił 5-10 zł. Pamiętajcie, w grupie jest siła, nie w jednostkach. Jesteśmy grupą, wszyscy razem. Naprawdę.
9: Szczytny cel, bardzo. Skromny człowiek zrobił tyle dla tych chorych dzieci.
10: Żeby był tym, kim jest i się nie zmieniał, bo jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. I żeby każdy z niego brał przykład i świat był, stałby się lepszy.
11: Wam przygotowałam plakat, żeby poczuł, że jest wielki. Po prostu, że zrobił to wszystko.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: Pogodnie dzisiaj w Częstochowie przez cały dzień. Nad ranem już temperatura na poziomie 15 stopni. No, całkiem miło. A do 24 w cieniu zapowiadają synoptycy. Oczywiście to będzie najwyższa zmierzona wartość dzisiejszego popołudnia. A słońce będzie robiło robotę dziś, jutro i w środę. Ma być dużo pogodnego nieba. No i też ciepełko z nami zostaje. No i bardzo dobrze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: Jestem. Dzień dobry. Obecna. Dołącza do porannego składu.
15: I tak się przed Państwem sympatycznie przedstawiła Ewelina Kroczek. Dzień dobry.
16: I Marek Moc. Witajcie, zapraszamy.
1: Radio Jura.
13: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek, czas na horoskop.
1: Zodiakalny byku, dziś los podpowiada, żebyś zwolnił tempo i zaufał swojej intuicji. Finansowo możliwa mała, ale bardzo przyjemna niespodzianka.
0: Waga. Wagi mogą dziś znaleźć się w centrum uwagi. Pięknie to się zabrzmiało. Nawet jeśli wcale tego nie planowały. To dobry dzień na rozmowę o uczuciach i załatwienie spraw, które od dawna wisiały w powietrzu.
1: A skoro Marek od rana rymuje, to jeszcze wodnika poprosimy o uwagę. Wodniku, poczujesz dziś potrzebę zmian i odrobinę szaleństwa. Energia sprzyja nowym pomysłom, spontanicznym decyzjom i ludziom, którzy inspirują bardziej niż poranna kawa.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poniedziałkowy poranek bez kawy, no brzmi jak jakaś groźba.
2: No to udowodnione, że już sam zapach kawy może poprawić koncentrację i nastrój, jeszcze zanim weźmiemy pierwszy łyk.
1: Czyli wystarczy to, o, pachnie kawą i od razu zaczynamy działać, zwłaszcza w poniedziałek.
2: Działajcie też w temacie naszego konkursu Moc Porannej Kawy.
1: No właśnie, my pytamy, jaką moc daje wam poranna kawa. Odpowiedzi wpisujcie w formularz, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. No i bądźcie czujni, bo być może w sprawie nagród ufundowanych przez firmę Olsema zadzwonimy właśnie do ciebie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
9: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
8: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
9: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
8: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
9: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Poniedziałek, wtorek, środa na pewno pogodne i słoneczne w Częstochowie, w całym regionie zresztą tak ma być. Temperatura bardzo wysoka, dzisiaj 24 stopnie, no to jeszcze tak w normie, ale jutro już stopni 27, czyli powoli zbliżamy się do granicy upału. Nie potrwa to długo, bo w środę już 23 stopnie, ale pomyślcie sobie, niedawno ostrzegaliśmy was przed przymrozkami, a tu proszę, jutro będzie upalnie. No ten maj rzeczywiście w tym roku bardzo kapryśny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: teraz mamy dla was coś, co naprawdę dobrze brzmi w poniedziałek.
1: No tak, łatwo gank od piątku ujechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, zbierając pieniądze na leczenie Maxa, chłopca chorego na dystrofię mięśniową.
0: I najlepsze jest to, że jeszcze wczoraj przed 9 rano udało się zebrać pełne 12 milionów złotych na terapię chłopca.
1: No, zbiórka się oczywiście nie zatrzymała, bo kolejne wpłaty mają pomóc też Adasiowi.
0: Przypomnijmy, że poprzednia akcja Łatwoganga przyniosła ponad 251 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters.
1: No i pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie taką właśnie moc. Moc pomagania.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czas na Dzień Dziecka.
5: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
4: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
5: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
7: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
7: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: Telefon 515-660-031.
8: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
2: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
3: Zrobisz to z Obi.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze powinna pojawić się myśl dnia i tak właśnie będzie, a będzie to kwestia z filmu Nie lubię poniedziałku. Taki nieprzypadkowy wybór.
1: Tak, a brzmi to mniej więcej w tym tonie. Prawdziwy fachowiec nie zaczyna pracy w poniedziałek.
0: Prawda, już o to jest pytanie.

0: 55.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
14: Poniedziałek, 25 dzień maja, jest 8. Czas na wiadomości.
15: Małgorzata Kmieciak, zaczynamy od informacji o braku wody w Częstochowie. Do 16 w związku z rozbudową wodociągu potrwa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Krakowskiej oraz ulicy Katedralnej. A już dziś zapowiadamy w Radiu Jura, jutro w godzinach od 9 do 13 będą utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w rejonie pętli Błeszno. Powód to prace drogowe. Autobusy linii numer 10 nie będą wjeżdżały na pętlę, natomiast autobusy linii 24 zostaną skierowane do pętli Jesienna. Na linii numer 24 ostatni poranny odjazd z pętli Błeszno odbędzie się o 8.49. Kolejny autobus odjedzie stamtąd dopiero po zakończeniu prac, czyli po 13. O szczegółach piszemy na radiojura.pl. A teraz temat nieczynnej w środku nocy poczekalni dworca kolejowego. To problem znany wielu podróżnym, którzy korzystają z przejazdów pociągami.
16: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
15: O sytuacji, jaka miała miejsce na dworcu Częstochowa Stradom, opowiedział słuchacz Radia Jura.
17: Odjeżdżała znajoma po północy. Okazuje się, że o północy stróż wszystkich

0: pasażerów czekających na pociągi wygania z poczekalni na dwór, bo oni zamykają na 3 godziny, nie wiadomo dlaczego, poczekalnie na 4 spusty.
1: Zamknięte drzwi dworcowych poczekalni w środku nocy to problem, z którym pasażerowie w całym kraju mierzą się od dawna. Interweniujemy w spółce PKP S.A., która zarządza dworcami. Najczęściej tłumaczy nocne przerwy techniczne względami bezpieczeństwa, optymalizacją kosztów oraz koniecznością ochrony budynków przed wandalizmem czy osobami bezdomnymi. Czas ten jest wykorzystywany również na prace porządkowe.
2: Sytuacja przedstawiona przez słuchacza dotyczy przerwy pracy dworca w godzinach nocnych, ale trzeba zaznaczyć, że była to planowana przerwa technologiczna, a informacje na temat godzin otwarcia budynków dworcowych są umieszczone na drzwiach wejściowych, a dodatkowo planując wcześniej podróż, pasażerowie mają możliwość sprawdzenia informacji o konkretnym dworcu na stronie internetowej PKP.
1: Powiedział Radio Jura Michał Stilger, rzecznik PKP S.A. Dworce mogą być jednak otwierane całodobowo po interwencji lokalnych służb. Jak sprawdzić sytuację na konkretnej stacji w naszym regionie? Powiemy jeszcze dziś w wiadomościach Radia Jura. Coraz bliżej końca dużej rowerowej inwestycji w Lublińcu. Mieszkańcy już mogą korzystać z nowych odcinków tras. Nową nawierzchnię zyskała m.in. ścieżka między ulicami Sobieskiego i Sądową oraz odcinek przy ulicy Myśliwskiej. Cały projekt obejmuje prawie 12 km tras rowerowych od centrum przesiadkowego Park and Ride aż do granicy gminy Tworóg. Pojawią się jeszcze miejsca odpoczynku i licznik rowerów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Wiadomości z kraju i ze świata teraz o poranku w Radiu Jura.
3: 14 rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służby Ochrony Państwa unieważnionych, dowiedział się Krzysztof Zasada. Wartość przetargów to kilkaset milionów złotych.
4: Chodzi o postępowania, które miały być sfinansowane z programu SAFE. Anulowanie zakupów to efekt weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program.
3: Dzień dobry Krzysztofie. Co w takim razie z przetargami w innych służbach mundurowych?
5: Niebawem także zostaną unieważnione. W Policji mowa o 11 postępowaniach przetargowych, natomiast w Straży Granicznej o 25. W sumie prezydenckie weto doprowadzi do anulowania 51 przetargów. MSWiA zapewnia natomiast, że zostaną na nowo ogłoszone, zmieni się forma finansowania tych zakupów, a pieniądze będą pochodzić z budżetu MON.
4: A kiedy do tego dojdzie?
5: Najwcześniej w wakacje. Jak usłyszałem, potrzeba teraz przyjęcia nowego rozporządzenia i rządowej uchwały. Pieniądze na te zakupy będą uruchomione dopiero od przyszłego roku. Mowa o ponad 7 miliardach złotych.
4: Prezydent odwołany, ale Rada Miasta zostaje. To wciąż nieoficjalne rezultaty niedzielnego referendum w Krakowie.
3: W Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych powinny pojawić się te oficjalne dane o poranku z Miejskiej Komisji Wyborczej.
4: Maciej Sołtys, Maćku,
6: jestem.
4: W tym poranku rozmawiasz z mieszkańcami. Co usłyszałeś?
6: Tak. No, większość nie chce komentować sprawy referendum. Piotr, który pracuje tu niedaleko w jednej z kawiarni, powiedział mi natomiast, że jego te wyniki nie dziwią.
7: Generalnie nie słuchał mieszkańców, jak protestowali na przykład przeciwko temu SCT, bo też nie każdy ma drogi samochód, żeby mógł wjechać do tej strefy.
6: I to podobny głos do odpowiedzi z badania Exit Poll przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News i Stan 360. W nim też jako powód udziału w referendum najczęściej wskazywano wprowadzenie w Krakowie strefy czystego transportu, a na kolejnych miejscach m.in. rosnące zadłużenie miasta. Natomiast przed chwilą w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który przyznał, że przyjmuje decyzję krakowian z szacunkiem, podziękował za możliwość pracy dla Krakowa i zaapelował o to, by po referendum Kraków znów był wspólnotą.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Poniedziałek, wtorek, środa na pewno pogodne i słoneczne w Częstochowie, w całym regionie zresztą tak ma być. Temperatura bardzo wysoka, dzisiaj 24 stopnie, no to jeszcze tak w normie, ale jutro już stopni 27, czyli powoli zbliżamy się do granicy upału. Nie potrwa to długo, bo w środę już 23 stopnie, ale pomyślcie sobie, niedawno ostrzegaliśmy was przed przymrozkami, a tu proszę, jutro będzie upalnie. No ten maj rzeczywiście w tym roku bardzo kapryśny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Na świecie w piłkę gra ponad 250 milionów osób, a oglądają ją miliardy dziś dzień futbolu.
11: No i do tematu oczywiście niebawem wrócimy.
12: Ewelina Kraczek
11: i Marek Moc.
12: Zapraszam.
8: Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A kalendarz świąt nietypowych pęka w szwach, gdzieś między innymi dzień piłki nożnej, więc my oczywiście musimy ten temat poruszyć.
0: No tak, bo sobota przyniosła piłkarski finał pełen emocji. FC Barcelona przegrywała z Walencją 1-3 w ostatnim meczu sezonu, ale to spotkanie zapisze się w pamięci kibiców jeszcze z jednego powodu. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach Dumy Katalonii, no i wpisał się na listę strzelców.
1: Po meczu Barcelona oczywiście pożegnała go wyjątkowym wpisem w mediach społecznościowych, a pod tym postem prawdziwa lawina emocji, dziesiątki tysięcy komentarzy pod tytułem "Żegnaj legendo". Co ty na to masz?
0: No, warto stać legendą. Panie Robercie, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy, bo to przecież jeszcze nie koniec.
2: Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: I jeszcze tak przy porannej kawie przeglądamy kalendarz. Mamy dzień piwowara. Wiele osób może pomyśleć, że to zawód marzeń. Smakowanie, klimat. Brzmi dobrze.
0: No, ale rzeczywistość trochę mniej filmowa. Piwowar to w dużej mierze mycie, sterylność, bo nawet najmniejsza bakteria może zepsuć tysiące litrów tego płynu. Czyli bardziej sprzątacz laboratoriów niż degustator. Piwowar musi wyłapać najmniejsze wady aromatu, zanim produkt trafi do ludzi.
1: A ty się znasz, Marek. Poczytałeś trochę w tym temacie, co? To już brzmi trochę jak presa dla supernosa, bo odpowiedzialne trochę. A wiedziałeś, że kiedyś piwo ważyły głównie kobiety, a nie mężczyźni? Dawno temu.
0: Kobiety mówią, naważyłeś sobie piwa, to teraz je wypij.
1: Tak, tak właśnie jest.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
4: Okoliczności przyrody w Częstochowie i w całym regionie dzisiaj znakomite. Biometr poprawił się, jest bardzo korzystny. Wpływa to również na nasze nastroje. Wpływ na ten stan ma również ciśnienie na poziomie 1028 hektopaskali. Jest wysokie, no i w miarę stabilne. Wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu, ale raczej umiarkowany, momentami nieco silniejszy. Jutro te podmuchy mają być silniejsze, ale jutro też zrobi się gorąco. 27 stopni na plusie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Trwa nasz konkurs Moc Porannej Kawy.
2: A my pytamy, jaką moc daje wam ten dla niektórych poranny niezbędnik.
1: Piszcie, formularz konkursowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: A ja z przyjemnością w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was. Nagrody czekają.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
8: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
9: Zrobisz to z Obi.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Tofifi 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
16: Po reklamie. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: 25 dzień maja, a my o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: Prawdopodobnie w 1477 roku widz tworzy rozpoczął w Krakowie pracę nad ołtarzem mariackim.
0: W 1942 roku padł pierwszy klaps na planie najlepszego melodramatu wszechczasów, Casablanca.
1: Jeszcze rok 2005, cud w Stambule. Jerzy Dudek i jego Liverpool FC wygrali finał Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z AC Milan, odrabiając stratę 0-3. No i zwyciężając w rzutach karnych. Pamiętacie? Dudek Dance.
2: Zechlił nas wyrok sądu w sprawie brutalnego zabójstwa w Kochanowicach, a poza tym Kraków bez prezydenta. Wczoraj w referendum odwołano Aleksandra Miszalskiego. Są już oficjalne wyniki. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś Fortnite? Mamy coś

0: pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
2: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
3: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
2: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
3: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
2: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
3: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Dziś poniedziałek, 25 dzień maja. Jest 9, a przed nami kolejne wydanie wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. 20 lat więzienia za brutalne zabójstwo w Kochanowicach. Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok w głośnej sprawie tragedii z powiatu lublinieckiego. 31-letni Adam S. został skazany na długoletnie więzienie, które ma odbyć się w systemie terapeutycznym, potwierdza z sądu Mariusz Osyra.
11: Tak, ale to nie wszystko. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia córce ofiary. Przypomnijmy, że do zbrodni doszło w czerwcu ubiegłego roku. Podczas kłótni ze znajomym oskarżony rzucił się na 46-letniego Mariusza R. Ugodził go śmiertelnie. Choć napastnik sam oddał się w ręce policji, wyjaśniał, że nie chciał odbierać mężczyźnie życia, nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego czynu. Jak orzekli biegli, był w tym czasie poczytalny. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Prokurator, który domagał się dla oskarżonego 30 lat pozbawienia wolności, już zapowiedział wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, co otwiera drogę do złożenia ewentualnej apelacji.
10: Przypomnijmy, że skazany Adam S. nie miał żadnej przeszłości kryminalnej.
12: Wiadomości Radia Jura.
10: A teraz ważna informacja dla pasażerów częstochowskiego MPK. Jutro wystąpią czasowe utrudnienia w kursowaniu autobusów w rejonie pętli Błeszno. Od 9 do 13 prowadzone będą tam roboty drogowe. W tym czasie autobusy linii numer 10 nie będą wjeżdżały na pętlę Błeszno, a linia numer 24 zostanie skierowana do pętli Jesienna. MPK zapowiada również dodatkowe postoje na trasie objazdu.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
10: I zmieniamy temat. Zdrowy uśmiech od najmłodszych lat. W Częstochowie rusza kolejna odsłona miejskiego programu profilaktyki stomatologicznej dla drugoklasistów. W wybranych szkołach podstawowych rozpoczęły się już bezpłatne przeglądy i zabiegi lakowania zębów trzonowych. Każdy mały pacjent otrzyma tak zwany paszport uśmiechu. Program obejmie też edukację.

0: jest z zakresu higieny jamy ustnej i potrwa do końca tego roku. Będziemy dziś informować o szczegółach tego programu.
1: Sport w Radiu Jura.
0: Na koniec zaglądamy jeszcze na boiska PKO BP Ekstraklasy. Raków zakończył sezon na czwartym miejscu. W ostatnim meczu częstochowianie pokonali przy Limanowskiego Arkę Gdynia 3-0. Mimo wygranej nastroje są słodko-gorzkie, co potwierdza w pomeczowym komentarzu trener Dawid Kroczek.
2: Spodziewaliśmy się tego, że ten mecz będzie mocno przerywany ze strony Arki, z racji tego, że przyjechali w mocno okrojonym składzie. To też nie pomagało, ale my również też nie chcieliśmy narzucić dużej intensywności, żeby mocniej tą Arkę zmęczyć. Natomiast finalnie byliśmy się zespołem skutecznym i to było dla nas najistotniejsze. Ostatni mecz sezonu, bardzo ciężki rok tak naprawdę za nami, piłkarski rok. Finalnie zdobywamy 3 punkty i realizujemy ten cel. Natomiast czujemy lekki niedosyt, myśleliśmy o medalu. Natomiast tego nie zrealizowaliśmy i to na pewno boli. Też należy pochwalić sztab, drużynę za ten ostatni czas. Zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby ten medal osiągnąć i zobaczymy, co dalej będzie.
0: Warto dodać, że to spotkanie było również symbolicznym pożegnaniem Iwiego Lopeza i Zorana Arsenicia, którzy kończą swoją przygodę przy Limanowskiego. I to wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Zaczynamy fakty od Krakowa i oficjalnych już wyników referendum, jakie kilkadziesiąt minut temu opublikowała Miejska Komisja do Spraw Referendum.
4: Od razu łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem, który jest na Placu Wszystkich Świętych przed Urzędem Miasta.
5: Zgadza się.
4: To konkretnie, ile osób zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego?
5: Dokładnie 171 581. Przeciwko było 3631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99%.
6: Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 587 637 osób. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, to 176 228 osób. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 212 głosów.
5: Wyliczała Justyna Hebrajska z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana. Tu zabrakło frekwencji. I teraz Kraków będzie czekać na komisarza, którego musi powołać premier. Ma na to 7 dni.
4: Jaki plan na wybory w Krakowie mają teraz największe partie sejmowe? Polityczne komentarze do wyniku krakowskiego referendum zbiera nasz reporter Kacper Wróblewski.
3: Zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej, której to polityk wczoraj został odwołany ze stanowiska. Jaki plan na nadchodzące wybory ma zatem ugrupowanie Donalda Tuska?
7: Jak się dowiedziałem, nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda, powiedziała mi, że jej ugrupowanie ma już plan na nadchodzące wybory.
8: Te plany się wykuwają. Oczywiście niebawem z całą pewnością ogłosimy, kto będzie naszą kandydatką lub kandydatem.
7: Jeśli chodzi o opozycję, to niewykluczone, że PiS i Konfederacja usiądą razem do stołu, aby rozmawiać o wystawieniu wspólnego kandydata.
9: Może warto by było rozważyć jakieś szersze porozumienie ponadpartyjne, które zwiększyłoby znacząco szansę kandydata wystawionego przez prawicę.
7: Usłyszałem od posła Krzysztofa Szczuckiego, który podkreśla, że wybory w Krakowie mogłyby być sprawdzianem dla zapowiadanego przez PiS i Konfederację paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Okoliczności przyrody w Częstochowie i w całym regionie dzisiaj znakomite. Biometr poprawił się, jest bardzo korzystny. Wpływa to również na nasze nastroje. Wpływ na ten stan ma również ciśnienie na poziomie 1028 hektopaskali. Jest wysokie, i w miarę stabilne. Wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu, ale raczej umiarkowany, momentami nieco silniejszy. Jutro te podmuchy mają być silniejsze, ale jutro też zrobi się gorąco. 27 stopni na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie...
12: kawa, noteczki.
11: No, będzie się działo.
12: Ewelina Kroczek
11: i Marek Moc.
12: Koniecznie zostańcie z nami, zapraszamy.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek po 9:00. Nie może być inaczej. Zapraszamy na małą kawkę z ploteczką.
1: Hollywood znowu spogląda w stronę Brada Pitta i zastanawia się, co u niego słychać. 62-letni aktor układa sobie życie u boku Ines de Ramon, młodszej od niego o 29 lat, projektantki biżuterii.
0: No i choć wygląda na bardzo szczęśliwego, w mediach od razu pojawiają się pytania, czy będzie ślub?
1: Czy będzie ślub? Ale z otoczenia pary słychać, że nie ma tu pośpiechu. Nie, nie. Po trudnych relacjach z Jennifer Anistą i Angeliną Jolie Pitt ma stawiać teraz na spokój. Powiedziałabym nawet święty spokój.
0: No, jemu pewnie ten układ odpowiada, a jej?
1: Tutaj postawimy trzy kropeczki i poczekamy na kolejną dostawę plotek z Hollywood. Chociaż jeszcze jedną mamy.
0: Proszę.
1: Tymczasem druga hollywoodzka scena, Miley Cyrus, doczekała się swojej gwiazdy w Alei Sław w Hollywood.
0: A podczas uroczystości towarzyszył jej ukochany, a całość wyglądała jak piękne podsumowanie jej muzycznej drogi. No i wszystko wskazuje na to, że ta prywatna ścieżka też jest coraz mniej kręta.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
10: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
11: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane.

0: skład gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Za nami wyjątkowo słoneczny weekend, a nowy tydzień zapowiada się bardzo podobnie. W Częstochowie od rana pełne słońce i błękitne niebo. W ciągu dnia słupki rtęci powędrują w górę, zatrzymają się maksymalnie na 25 kresce. Do tego mamy bardzo dobre informacje dla meteopatów. Biometr dziś wyjątkowo korzystny. Energii na pewno nikomu nie powinno zabraknąć. Chłodniejszy powiew przyniesie jedynie słabe północno-zachodni wiatr wiejący z prędkością 14 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poniedziałkowy poranek to Radio Jura. Konkurs zatytułowany Moc Porannej Kawy. Poniedziałek ta kawa, zwłaszcza w poniedziałek ta kawa, jest potrzebna o poranku, wręcz niezbędna. Jaką moc daje Wam poranna kawa? Sprawdzamy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, Ewelina Kroczek z Radia Jura z tej strony.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam do Krzysztofa?
2: Tak, słucham.
1: Ja w sprawie kawy dzwonię.
2: Bardzo mi jest miło.
1: Co tutaj jest napisane w tym formularzu, to ta kawa pojawia się nie tylko o poranku i o...
2: Ona się bardzo często i bardzo różnie pojawia, ale generalnie budzenie jest kawą, no bo tak musi być. Jakby pierwsze co, to nawet czasami po omacku, jeszcze nie mając dobrze rozklejonych oczu, po nocce i sięgamy gdzieś tam po kawę, przynajmniej ja po swoją kawiarkę ulubioną. No i potem to już różnie. Każde spotkanie, każdy gdzieś tam wyjście do klienta, tak? Jest jakby przypieczętowaniem jest ta kawa, gdzieś tam trochę towarzysko, trochę też biznesowo, a potem już jest czysta popołudniowa, tak jak pisałem, czyli jest pełen relaks, już jest po pracy, można sobie siąść z kubkiem i już jakby w dłuższych okolicznościach delektować się nią.
1: Czyli kawa ma wielką moc, ale też różne funkcje, czyli budzi, poprawia koncentrację dla towarzystwa i dla relaksu.
2: I uspokaja na koniec dnia, tak, i relaksuje, dokładnie tak.
1: No to teraz rozumiem, że to jest ta funkcja, żeby się obudzić i żeby te wszystkie rozmowy właśnie z klientami poszły gładko, a później po południu już relaksik. A my sprawimy, żeby tej kawy nie zabrakło, więc ta ufundowana przez firmę Olsema dodatkowo voucher na zakupy do sklepu internetowego wędrują właśnie tutaj. To ciebie, drogi Krzysztof.
2: Fantastycznie. Fantastycznie, bardzo się cieszę.
1: Jak ten poniedziałek się
2: bardzo
1: układa?
2: Się no już teraz to fenomenalnie.
1: I tak trzymać. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Ślicznie dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję słuchaczom i też sponsorom kawy.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
8: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
9: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
8: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
9: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
8: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
9: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
8: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
10: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
13: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: Francji ogarnie wyjątkowa fala upałów, a w większości kraju temperatury w najbliższych dniach przekroczą 30 stopni, osiągając wartości nawet o 10-15 stopni wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku.
1: A jak będzie u nas? Sprawdzimy po wiadomościach. Jutro też w wielu miejscach zbliżymy się do tej magicznej granicy.
2: W wiadomościach będzie raport z dróg, bo to nie był bezpieczny weekend w naszym regionie. Poza tym o tym, co wspólnego ma Uniwersytet Jana Długosza z Chinami i o kadrze Norwida, która powoli zaczyna nabierać kształtu. Katarzyna Fica, zapraszam na 10:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat.

0: lub zadzwoń 730 638 756. Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Vincenzi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: Mamo! A weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie

0: po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 25 dzień maja, 10, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Śląska Policja podsumowała weekend na drogach. Był trudny, bo w 215 zdarzeniach aż 11 osób zostało rannych. W powiecie myszkowskim wydarzył się tragiczny wypadek. Pod kołami zginął rowerzysta, informuje młodszy aspirant Barbara Pluta z wojewódzkiej drogówki.
3: Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Pińczycach w powiecie myszkowskim, gdzie kierujący samochodem osobowym nie zachował bezpiecznej odległości i potrącił rowerzystę. Pomimo wysiłku służb ratunkowych, życia rowerzysty nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Podczas weekendu policjanci zatrzymali również 72 nietrzeźwych kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu.
2: Jedźcie ostrożnie, apelują mundurowi.
4: O tym się mówi w regionie.
2: A teraz dobre informacje dla mieszkańców gminy Poczesna. Samorząd zdobył ponad 3 miliony złotych unijnego dofinansowania na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. List gratulacyjny z rąk wicemarszałka województwa śląskiego Grzegorza Boskiego odebrał w piątek wójt gminy Artur Sosna. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Śląska. Pozwolą na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach. W Kolonii Poczesna przy ulicy Żwirowej, w Nieradzie na Leszczynowej oraz w Mazurach na Kasprowicza.
4: Wiadomości Radia Jura.
2: Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza otwiera się na nowe międzynarodowe horyzonty. Naszą uczelnię odwiedzili wyjątkowi goście z ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Władze UJD rozmawiały o przyszłości edukacji, wpływie sztucznej inteligencji na naukę oraz nowych programach stypendialnych. Teraz czas na podpisanie listów intencyjnych z chińskimi partnerami. W planach jest realizacja wspólnych kierunków studiów oraz jeszcze szersza wymiana akademicka w ramach programów Erasmus+ oraz NAWA.
4: Wracamy do sprawy.
2: Miasto ruszyło z kolejną edycją programu walki z próchnicą u najmłodszych. Akcja skierowana jest do uczniów drugich klas podstawówek. Skupia się na bezpłatnym leczeniu oraz profilaktyce. O szczegółach akcji mówi naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska.
5: Są prowadzone zajęcia przez specjalistów i tam mówione jest, jaką higienę jamy ustnej należy prowadzić. Później każde dziecko w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, te gabinety są w szkołach, tam lekarz stomatolog robi przegląd jamy ustnej i każde dziecko dostaje taki paszport uśmiechu. Tam są zaznaczone wszystkie informacje, jeśli chodzi o uzębienie.

0: leczenia dzieci. Też są informacje dla rodziców, jakie leczenie tam podjąć. I w ramach tego programu również dzieci mają lakowane ząbki.
1: Program potrwa do końca roku.
2: Sport w Radiu Jura.
1: Kadra Siatkarskiego-Norwida na nowy sezon w Plus Lidze nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Klub oficjalnie potwierdził, że w błękitno-granatowych barwach na kolejny rok zostaje czterech kluczowych zawodników. Kibice wciąż będą podziwiać na parkiecie reprezentantów Polski, środkowego Jakuba Nowaka oraz przyjmującego Jakuba Kiedosa. To nie koniec dobrych wiadomości z klubu, bo kontrakty przedłużyli również rozgrywający Tomasz Kowalski, który gra w Norwidzie nieprzerwanie od 6 lat, oraz środkowy Daniel Popiela. I to wszystko ode mnie w wiadomości z kraju i ze świata. Przekażą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Prezydent Krakowa, przypominamy, odwołany.
4: W referendum mieszkańcy zdecydowali, że chcą, by Aleksander Miszalski przestał pełnić tę funkcję.
5: Tak, 171 581, nie, 3631. Prezydent został odwołany.
3: Twarde zderzenie z wyborczą rzeczywistością. Rada Miasta Krakowa natomiast zostaje. Referendum w sprawie jej odwołania jest nieważne ze względu na zbyt małą liczbę głosów. Czerwona kartka, którą trzeba przyjąć z pokorą, tak odwołanie prezydenta Krakowa komentuje Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, poseł właśnie z Krakowa.
6: Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli dobrego kandydata, żeby Kraków został obroniony. Po czerwonej kartce trzeba umieć przełożyć drużynę i trzeba wygrać mecz.
3: Niebezpiecznie o poranku na drogach śląskich. Najgorzej jest teraz na 86 między Sosnowcem i Katowicami.
4: Marcin Buczek zna szczegóły. Dzień dobry. Co tam się stało?
7: Tu na katowickim odcinku drogi 86 są dwie kolizje. W jednej z nich rozbite są dwa, w drugiej trzy samochody. Chodzi o pasy w stronę Tychów i stąd właśnie korek, który zaczyna się już w okolicach Szpitala Górniczego w Sosnowcu i nieprzerwanie ciągnie aż do rejonu skrzyżowania tej trasy z A4. Teraz przejazd tego prawie 10-kilometrowego odcinka może zająć około 50 minut, a poza Katowicami kolizje teraz są też m.in. w Kłobucku i Będzinie. W sumie od północy było ich już na drogach regionu ponad 30.
4: Teraz ku przestrodze jeszcze krótka informacja z Helsinek.
3: 62 mieszkania zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej stolicy Finlandii Kalasatama. Powodem pożaru gazowy grill pozostawiony na balkonie.
4: Akcja strażaków trwała prawie 10 godzin. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Na pogodowych mapkach wygląda to całkiem nieźle. Do południa na niebie co prawda mogą pojawić się pojedyncze chmury, ale po południu czeka nas już tylko błękitne niebo i pełne słońce. Będzie odrobinę chłodniej niż wczoraj, ale narzekać na pewno nie będziemy. Termometry w Częstochowie wskażą dziś do 25 stopni. Parasolki można spokojnie zostawić w domu. Padać nie będzie. Co ciekawe, robi się coraz cieplej również po zmroku. Z poniedziałku na wtorek 13 stopni, a z wtorku na środę słupki rtęci zatrzymają się nawet na 16 kresce.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie o rzeczach wow, naprawdę, nie żartuj.
11: No, zaintrygowałaś.
1: Mhm. Tak właśnie będzie. Ewelina Kroczek
11: i Marek Woc.
1: Zapraszamy.
2: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czasem sięgamy po takie informacje właśnie z kategorii wow, wielkie oczy i chyba taką znalazłam. Marek, posłuchaj tego, bo brzmi trochę jak totalna science fiction. Otóż na filipińskiej wyspie powstaje projekt, gdzie sztuczna inteligencja ma współtworzyć coś w rodzaju państwa przyszłości.
0: Jak to państwa?
1: Normalnie decyzje mają wspierać cyfrowi doradcy inspirowani historycznymi postaciami jak Churchill, Einstein. Oni mają analizować, debatować, odpowiadać rozwiązania.
0: Brzmi jak niebezpieczny eksperyment.
1: Najlepsze, że już ponad 12 tysięcy osób zgłosiło się, żeby zostać cyfrowymi rezydentami tej wyspy.
0: Czyli ludzie chcą tam mieszkać, tak?
1: A przynajmniej mieć dostęp, wiesz, do tego systemu. Twórcy mówią, że to ma być bardziej obiektywne rządzenie bez polityki i interesów.
0: No i co, działa to już normalnie?
1: Na razie to jest eksperyment. Ludzie nadal mają tam ostatnie słowo, ale... Tak sobie myślę, że zanim oddamy stery algorytmom, warto sprawdzić, czy potrafią płynąć w dobrą stronę.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację do lata. Wszystko minus 50%. Sztuczne kwiaty, doniczki, świece LED, artykuły do ogrodu, figurki, solary, ozdoby w Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
8: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino.
13: Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Przenosimy się do Kłobucka, gdzie lato czuć już w powietrzu na każdym kroku. Przed nami kolejny w pełni słoneczny tydzień. Słońca na niebie nie zabraknie, temperatura w ciągu dnia ani razu nie spadnie poniżej 20. Dzisiaj zobaczymy w Kłobucku 24 stopnie. Jutro czeka nas jeszcze większe uderzenie ciepła. Słupki rtęci poszybują aż do 27. Przy tak pięknej aurze pamiętajcie, zanim wyjdziecie z domu, koniecznie zabierzcie ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Pamiętajcie też o dobrym kremie z filtrem. No i co najważniejsze, o butelce wody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Dziś mamy Dzień Królewny, przy okazji historię, która pokazuje, że życie w pałacu wcale nie zawsze jest bajką. W internecie zrobiło się głośno o księżniczce Charlotte po rodzinnym zdjęciu, na którym pojawiła się z niebieskimi paznokciami, z niebieskim lakierem na paznokciach.
0: Przepraszam, i to naprawdę wywołało dyskusję?
1: Tak, bo fotografia z okazji 15. rocznicy ślubu Williama i Kate miała być spokojną, rodzinną pamiątką, a tu nagle właśnie ten szczegół przyciągnął całą uwagę.
0: A kto powiedział, że będzie łatwo?
1: W sieci pojawiły się właśnie krytyczne komentarze. No, część z nich niestety nie jest przyjemna, a przecież mówimy o 10-letnim dziecku.
0: Kolor lakieru stał się globalnym tematem, no nie rozumiem.
1: No. Pałac zwraca uwagę, że niby takie drobne, dziecięce wybory w rodzinie królewskiej szybko urastają, wiesz, do symbolu, wywołują ogromne emocje. No, tak, że nie zazdrościmy.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
2: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
2: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń, szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
8: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Vincenzi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
10: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
15: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
14: To dobre cechy charakteru.
15: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
16: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
19: Po reklamie.
20: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: 25 dzień maja i sprawdzamy, do kogo dziś biegniemy na imieninową kawę, kto obchodzi urodziny. Jeśli chodzi o znane osoby, to Kamil Stoch, jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii, także Majka Jeżowska, znakomita polska piosenkarka i kompozytorka.
1: A swoje imieniny świętują Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Przyjmijcie najlepsze życzenia.
2: W wiadomościach m.in. sprawa poczekalni dworca kolejowego Częstochowa Stradą.
3: Tak dbają o pasażerów, a płaci się grube pieniądze za bilety.
2: Za chwilę też smutna informacja. Nie żyje legenda polskiego kina, krytyk Stanisław Janicki. Katarzyna Fica, zapraszam na 11.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Reklama.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
8: To, czego nie widzimy autem.

0: materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza, Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
2: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flodardeveloper.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 11, w poniedziałek przed południem przyszła pora na kolejne wiadomości.
8: Katarzyna Fica, zapraszam. To mieszkańcy zdecydują, co powstanie w Częstochowie w 2027 roku. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od dziś do 21 czerwca częstochowianie mogą zgłaszać własne projekty i pomysły na zmiany w mieście. Urzędnicy zachęcają, by nie zwlekać z rejestracją i składaniem wniosków. Działa też specjalny punkt pomocy oraz infolinia. Projekty można konsultować m.in. przy ulicy Fosza i w biurze obsługi seniora przy ulicy Śląskiej. Dodajmy, że dziś o 12 w Urzędzie Miasta odbędzie się konferencja prasowa, na której poznamy nowe zasady tej edycji.
9: Wracamy do sprawy.
8: A teraz wracamy do tematu, który rozpalił naszą redakcyjną skrzynkę. Chodzi o zamkniętą w środku nocy poczekalnię dworca Częstochowa Stradom. Wielu pasażerów nocnych pociągów uważa tę sytuację za absurdalną. Między innymi nasz słuchacz nie kryje rozżalenia.
10: Tak dbają o pasażerów, a płaci się grube pieniądze za bilety. Poczekalnie jest w końcu po to, żeby tam czekać na pociąg. To było ze 30 parę osób w sumie. I niektórzy czekali do godziny 3:00. O 3:00 mieli dopiero pociąg. 3 godziny stoją na dworze, a pomieszczenie stoi puste. Oświetlone stoi puste. Dziękuję bardzo.
8: Zapytaliśmy o to u źródła. Rzecznik PKP SA Michał Stilger tłumaczy, że nocne przerwy to standardowa procedura ze względów bezpieczeństwa, ochrony przed wandalizmem i czasu na sprzątanie. Kolejarze dodają, że zima już za nami, więc procedury są bezwzględne.
11: Spółka PKP ma specjalne procedury, dzięki którym w okresie zimowym, gdy występowały niskie temperatury, wszystkie dworce mogły działać w trybie całodobowym. Należy dodać, że na co dzień nie wszystkie dworce zarządzane przez PKP SA są czynne całodobowo, a godziny otwarcia uzależnione są od różnych czynników, m.in. liczby pasażerów korzystających z obiektu w danych godzinach, liczby pociągów kursujących przez daną stację, czy godzin otwarcia kas biletowych i innych punktów handlowo-usługowych.
8: PKP przypomina, że przed podróżą warto sprawdzić godziny otwarcia stacji w portalu pasażera, a jeśli traficie na zamknięte bez powodu drzwi, zwłaszcza przy złej pogodzie, zgłaszajcie to bezpośrednio służbom dworcowym.
9: O tym się mówi w regionie.
8: Czarne chmury nad nowym stadionem dla Rakowa. Przyszłość tej wyczekiwanej inwestycji stanęła właśnie pod wielkim znakiem zapytania. Generalny konserwator zabytków podtrzymał bowiem decyzję o wpisaniu dawnej przędzalni Elanex wraz z okolicznymi gruntami do rejestru zabytków. To mocno komplikuje plany budowlane. Nasz reporter ustala szczegóły. Do sprawy wrócimy za godzinę.
9: Sport w Radiu Jura.
8: A na koniec o świetnym widowisku przy Loretańskiej, choć z nutą goryczy w tle. Piłkarze Skry Częstochowa w swoim ostatnim domowym meczu Betclic trzeciej ligi rozgromili KS Panatoni Goczałkowice Zdrój aż 4-0. Losy spotkania

0: Spotkania rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Sajdak, Gołębiowski, Mikołajczyk i Mazanek. Mimo udanego sezonu i ofensywnego stylu gry, z klubem żegna się trener Dariusz Klacza. Szkoleniowiec ogłosił swoją decyzję o odejściu ze Skry oraz ze struktur Rakowa na pomeczowej konferencji. A przed Skrą już tylko ostatni wyjazdowy mecz ze Słowianinem Wolbusz. To w najbliższą sobotę o godzinie 17. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Szczegóły przekażą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Nie żyje nestor polskiego dziennikarstwa filmowego Stanisław Janicki.
2: Był jednym z najlepszych znawców historii światowego kina, szczególnie kina polskiego. Był autorem wielu znakomitych książek, filmów i reportaży.
1: Przez wiele lat prowadził program telewizyjny w Starym Kinie.
3: Widzę wtedy, słyszę, że to, co robiłem przez te lata całe i w telewizji, ale przecież gdzie indziej też, że to miało jakiś sens. No przecież ile rzeczy się robi, a potem po latach, Boże kochany, w co ja się dałem wrobić? To ja tego nie mam. Ja w tym przypadku jestem, tak powiem, usatysfakcjonowany.
2: Wspominał spotkania ze swoimi widzami i słuchaczami.
1: Stanisław Janicki miał 93 lata.
2: Od rana gorącym tematem wynik miejskiego referendum w Krakowie. Przypominamy, za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało ponad 171 tysięcy osób.
1: Przeciwko dokładnie 3631.
2: Frekwencja niemal 30% wystarczyła do odwołania prezydenta. Za niska do zmiany Rady Miasta.
1: Co na to mieszkańcy Krakowa? Jak komentują wynik referendum?
2: Pan prezydent sobie nagrabił. Usłyszeliśmy od przechodniów na ulicy Grodzkiej.
4: No dobrze się stało po prostu. Jego działania po prostu były takie, że ludzie się zdenerwowali i zagłosowali przeciwko.
5: Nie chciałabym już kolejnego biliona zadłużenia miasta, bo wiem, że już jest to aż takie.
6: Ja jestem raczej niezadowolona.
7: Z tego, że został odwołany?
6: Tak, z tego, że został odwołany.
7: Dlaczego?
6: Powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
7: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję te kolejne dwa lata?
6: Ja uważam, że tak.
2: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Zaglądamy do Jurajskiego Olsztyna. Poniedziałek z maksymalną temperaturą w okolicach 25 stopni. Biometr od rana korzystny. W nocy przyjemne ochłodzenie. Słupki rtęci spadną do 13 stopni. Prawdziwe uderzenie ciepła czeka nas jednak jutro. We wtorek zrobi się naprawdę gorąco. Termometry wskażą do 27 stopni. Przy takich wysokich temperaturach w powietrzu może wisieć zmiana pogody. Póki co uspokajamy. Oficjalnych ostrzeżeń przed burzami jak na razie nie ma.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Marek, czy ty dziś idziesz haratać w gałę?
12: Nie, no, ciepło będzie, to już nie dla mnie, nie te lata.
11: A sprawdziłam cię, wiesz, bo chciałam sprawdzić, czy ty wiesz, co to w ogóle oznacza, ale wiesz.
12: Myślę, że wiem.
11: Dzisiaj dzień futbolu. Kto świętuje, życzymy bramek celnych, a my zapraszamy na jutro. Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
12: i Marek Moc, miłego dnia, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Czas na Dzień Dziecka!
3: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
2: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
3: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
10: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
3: W Częstochowie przez cały dzień słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem i bez kropli deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 25 stopni. Przyjemna maurę dopełni słaby wiatr z północnego zachodu. Będzie też wysokie ciśnienie, utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Jutro czeka nas powtórka z rozrywki, a nawet jeszcze wyższe temperatury. We wtorek ponownie zrobi się gorąco. Na termometrach maksymalnie 28 stopni w Częstochowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
14: Słuchasz Radia Jura.
15: Ja się

0: Zdarzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4 w Mysłowicach, o tym u nas za moment. Poza tym sprawa budowy stadionu dla Rakowa Częstochowa i nowa decyzja generalnego konserwatora zabytków. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
8: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC. Cięcie wodą pod

0: Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 25 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga pasażerowie, od jutra zmiany na linii numer 25. Autobusy MPK nie dojadą do pętli Wyczerpy Osiedle. Powodem jest zamknięcie przejazdu kolejowego przy ulicy Karłowicza. Utrudnienia potrwają do 1 czerwca. Kursy w stronę Wyczerpy będą kończyć się na przystanku Makuszyńskiego. Część przystanków zostanie całkowicie zawieszona. Zmiany obejmą m.in. Karłowicza, Wyczerpy Dolne i Norwida.
11: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
10: Co dalej z nowym stadionem dla Rakowa? Przyszłość tej inwestycji stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak generalny konserwator zabytków podtrzymał decyzję o wpisaniu dawnej przedzalni Elanex wraz z gruntami do rejestru zabytków. Mariusz Osera.
12: Oznacza to surowe rygory budowlane na Starym Mieście, które dotąd było preferowaną lokalizacją dla obiektu. Władze Częstochowy nie dają za wygraną i już zapowiadają zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego, poinformował Dziennik Zachodni. Równolegle magistrat powołuje specjalny zespół z udziałem przedstawicieli klubu i kibiców, który przeanalizuje alternatywne warianty, w tym budowę stadionu na sąsiednich działkach do terenu objętego ochroną. Chodzi o rejon na południe od kompleksu fabrycznego, który dziś zajmują obiekty klubu sportowego Wiktoria. Od dawna zapowiadano sfinansowanie projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To się nie zmienia. Niezależnie od tych procedur, klub zabezpieczył swoje bieżące potrzeby. Przy Limanowskiego właśnie zakończyła się modernizacja zaplecza treningowego za ponad 18 milionów złotych.
11: Wiadomości Radia Jura.
10: A teraz przenosimy się na Jurę, bo właśnie Olsztyn już w środę, 27 maja, stanie się regionalną stolicą uczniowskiej debaty. W tutejszej szkole podstawowej przy ulicy Zielonej odbędzie się drugi jurajski zlot samorządów uczniowskich pod hasłem Młodzi z inicjatywą. Działaj, pomagaj, wybieraj mądrze. Na młodych liderów czeka 6 eksperckich prelekcji z zakresu biznesu, samorządu i mediów. Posłuchajcie Magdaleny Nabiałek, ósmoklasistki z Olsztyna.
13: To bardzo cenne doświadczenie, ponieważ każdy samorząd szkolny działa na innych zasadach. Każda szkoła działa podobnie, są zasady ustalone. A samorząd to jest zawsze odrębna postać, można powiedzieć. To świetne, ponieważ możemy powiedzieć o rzeczach, które jeszcze nie zostały u nas wprowadzone. Na przykład niektórzy nauczyciele się nie zgodzili, a w innych szkołach może to się przydać. Na przykład rzeczy, które u nas wychodzą, żeby inne szkoły mogły wprowadzić, tak jak na przykład współdzielnia uczniowska. W tamtym roku na przykład bardzo zachęcaliśmy innych uczniów, żeby mogli zrobić coś takiego wraz z nauczycielami u siebie w szkole.
10: Dodajmy, że wydarzenie startuje w środę od godziny 9, a patronem medialnym zlotu jest Radio Jura.
11: O tym się mówi w regionie.
10: Śląski Oddział Straży Granicznej hucznie świętował swój okrągły jubileusz 35-lecia. Głównym punktem uroczystości była wyjątkowa premiera filmu dokumentalnego Adriana Szczepińskiego i porucznika Szymona Mościckiego, pokazująca historię formacji od 1991 roku aż do dziś. Pokaz wzbogaciły wzruszające wspomnienia weteranów oraz widowiskowe występy orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej wraz z solistkami. Ci, którzy przegapili to wydarzenie, nie muszą się martwić. Jeszcze w tym roku pełna wersja dokumentu trafi na wybrane kinowe ekrany, a także na oficjalny kanał Straży Granicznej w serwisie YouTube.

0: Słuchajcie Radia Jura, teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Tomasz Staniszewski.
1: Zaczynam od zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Do tego wypadku doszło przed godziną na pasach w stronę Wrocławia. Tam teraz poważne utrudnienia w ruchu. W faktach Marcin Buczek.
2: Jestem.
1: Z aktualnymi informacjami. Najważniejsze pytanie, Marcinie, co z dziećmi i ich opiekunami?
2: Na szczęście to informacje od policji, jak dotąd nikt nie uskarża się na poważne urazy. Podróżujący dwoma autokarami są teraz badani. W sumie jechało tam 99 osób, 91 z nich to dzieci. Na miejsce jadą już autobusy zastępcze, a dzieciom między innymi zapewniona jest woda.
1: Czy wiemy, jak doszło do tego wypadku?
2: Według bardzo wstępnych ustaleń policji najprawdopodobniej jeden autokar miał najechać na drugi. Oba autobusy wiozły dzieci na dwie różne wycieczki. W tej chwili korek na autostradzie A4 jadąc od Krakowa w stronę Wrocławia ciągnie się od Mysłowic do Jaworzna. Objazd wyznaczono trasą S1, ale policjanci radzą, aby z autostrady zjeżdżać jeszcze przed bramkami w Brzęczkowicach.
1: Czy mocniej zaczynamy trzymać się za kieszeń? Teraz najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Sprzedaż detaliczna nadal rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż jeszcze miesiąc temu.
1: Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
3: Dzień dobry.
1: Na miejscu, dzień dobry. Igorze, znamy te najnowsze GUS-owskie dane. Czy polska gospodarka zatem hamuje?
3: No to niepokojący sygnał, choć o gwałtownym hamowaniu jeszcze nie ma mowy. Mimo wszystko w kwietniu sprzedaż w skali roku wzrosła, ale tylko o 1,3%. Miesiąc wcześniej mieliśmy wzrost prawie o 9%. Zaczęliśmy się obawiać skutków wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonej inflacji, ale ważną rolę w tym odczycie odegrały święta wielkanocne. W tym roku wypadły na samym początku miesiąca, a rok temu pod koniec, więc znaczną część zakupów zrobiliśmy jeszcze w marcu, stąd spory zjazd w wyniku. Widać to w danych szczegółowych. Spadła na przykład sprzedaż żywności. Jednocześnie Polacy więcej wydali na kosmetyki, meble i sprzęt elektroniczny. To oznacza, że jeszcze nie przeszliśmy w tryb zaciskania pasa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Wyśmienite pogodowe wiadomości na początek tego tygodnia. Popołudnie słoneczne, na pewno bez opadów deszczu. No i na termometrach 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
7: Wiatr słaby z północnego zachodu, ciśnienie wysokie, stabilne, a biometr w Częstochowie cudowny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
7: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
0: Martyna Wachtarczyk.
7: Mariusz Ryszko.
0: I piękne popołudnie przed nami, nie tylko pogodowo, bo też muzycznie.
7: Kygo i Khalid na dobry początek September. Za chwilę zaczynamy.

0: I tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na poniedziałko w popołudnie. No właśnie, są takie poniedziałki, które da się lubić i to jest z pewnością jeden z nich. Wiosna przez duże W za oknami, w sercach ciągle maj, no i w kalendarzach też dzisiaj już 25 dzień tego miesiąca.
1: Chwila, czy to nie oznacza czasem, że za miesiąc będą wakacje? No jasne, że tak. No ale zanim wakacje, no to polecamy nasz popołudniowy program. No jako, że za tydzień o tej porze będzie Dzień Dziecka, no to przygotowaliśmy konkurs z nagrodami. O szczegółach nieco później, teraz przegląd pogodowych raportów. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację do lata. Wszystko minus 50%. Sztuczne kwiaty, doniczki, świece LED, artykuły do ogrodu, figurki, solary, ozdoby. Outlet Oskar, ulica Mirowska, 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: skład gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
10: Jeżeli ktoś ma ochotę na przyjemne dla oka widoki, no to my polecamy otworzyć prognozę pogody na ten tydzień. No i tam naprawdę razi słońce. Pięknie to wygląda.
11: Nie trzeba otwierać prognozy pogody, wystarczy za okno wyjrzeć albo wyjść z pracy.
10: Słuchaj, mnie razi słońce już do piątku.
11: Rozumiem. 23-26 stopnie dziś, 25-26 jutro i 24 stopnie w Częstochowie we środę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: 25 dzień maja w kalendarzach, ostatni poniedziałek tego miesiąca i to jest okazja do świętowania. Inne ciekawe i ważne to Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Futbolu czy Dzień Haratania w gałę.
1: Oprócz tego mamy Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara i Dzień Ręcznika. No nie wiem jak wy, ale ja w taki dzień jak ten to rozłożyłabym sobie ręcznik na piaszczystej plaży, nad ciepłym morzem.
0: Ech, Martyna, no, pomarzyć można, a do wakacji została chwila, spokojnie. Ja mam pytanie jeszcze, bo w kalendarzu świąt nietypowych dzień śpiewania i dzień stepowania. I ja przygotowałem tutaj okolicznościowy występ. Mogę?
1: Nie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
4: Reklama. A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
7: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
8: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
9: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
10: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
9: Przyjedź do firmy Progress w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
10: Progress to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
9: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
10: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
9: Progress, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
11: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
12: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
13: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
14: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
13: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
14: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
13: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
14: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
13: Telefon 515 660 031.
15: Kastorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.

0: 25 dzień maja, dzień futbolu mamy. Z tej okazji przypominamy, że za 17 dni startuje mundial, na którym zagrają Republika Zielonego Przylądka czy Curaçao, a nie zagra kto?
1: Odpowiedzi można przesyłać pocztą tradycyjną. A za chwilę u nas tradycyjnie o 13 będą wiadomości.
2: Fałszywe alarmy w Polsce, służby badają 18 zgłoszeń. Spora gotówka dla Janowa na całkowitą przebudowę centrum miasta i mecz siatkówki, na który zaprasza Politechnika. A rywal to jedna z reprezentacji Afryki. Katarzyna Fica, zapraszam na 13.
3: Reklama.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
8: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
9: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka

0: teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
0: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: 13 na zegarach. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. 10 milionów złotych dla Janowa na wielką przebudowę centrum miasta. Samorząd otrzymał dofinansowanie na modernizację placu Grunwaldzkiego i placu imienia Jana Pawła II. Powstanie m.in. nowoczesna fontanna podposadzkowa, nowe tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz dodatkowe miejsca parkingowe. Zmienią się też nawierzchnie i układ komunikacyjny. Władze miasta i gminy podkreślają, że inwestycja ma całkowicie odmienić centralną przestrzeń Janowa, zachowując jednocześnie historyczny charakter miejsca.
7: Wracamy do sprawy.
6: Wracamy do Częstochowy, która bezkompromisowo walczy z próchnicą u najmłodszych. W mieście trwa kolejna edycja bezpłatnego programu zdrowotnego dla uczniów drugich klas szkół podstawowych. Urzędnicy z Miejskiego Wydziału Zdrowia przypominają rodzicom o konieczności podpisania zgód na badania. O szczegółach akcji mówi naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska.
8: Muszą być wizyty rodzica z dzieckiem w gabinetach stomatologicznych, aby ta dbałość po prostu o te ząbki była. Program kierowany jest do uczniów klas drugich szkół podstawowych. No i przede wszystkim ten program ma nauczyć dzieci właściwej higieny jamy ustnej. Myślę, że tu właściwie same korzyści. Rodzic już nie musi iść do przychodni stomatologicznej, a już po prostu dziecko będzie miało ten właśnie paszport uśmiechu z pełną informacją o uzębieniu. Myślę, że to też jest takie ułatwienie dla rodziców.
6: Za realizację tego projektu odpowiada Centrum Medyczne przy ulicy Kopernika. Badania i porady stomatologiczne w tej formule będą prowadzone bezpłatnie do końca roku.
7: Wiadomości Radia Jura.
6: Archidiecezja Częstochowska ma nowych kapłanów. W katedrze odbyły się święcenia prezbiteriatu, których udzielił arcybiskup Wacław Depo. Do grona duchownych dołączyli księża Mariusz Gawron, Maciej Szymczykiewicz i Tomasz Trochimiuk, a także brat Maciej Leciej. Nowi kapłani pochodzą m.in. z parafii w Częstochowie, Radomsku i Piszczacu oraz wspólnoty w Kalei.
7: Radio Jura poleca.
6: Częstochowski Teatr Mickiewicza wyprzedza kalendarz i zaprasza na Dzień Dziecka już od najbliższej środy. Świętowanie potrwa aż 4 dni. Na scenie zobaczymy m.in. gościnny, pełen energii występ Teatru Pinokio z Łodzi. Najpierw jednak publiczność przypomni sobie dobrze znany lokalny tytuł.
9: Tego dnia i dnia następnego, 28 maja o 10 zagramy znany już w większości częstochowskiej publiczności spektakl Jak zostać smokiem, bajka japońska. Bardzo muzyczny spektakl, bardzo też mądry i z przesłaniem o chłopcu, który poszukuje swojego ojca zaklętego w smoka. Serdecznie zapraszamy, duża obsada, piękne wizualizacje.
6: Mówiła Katarzyna Szeląg. A drugim tytułem będzie hit prosto z Łodzi, Wielki Buzz Grow, stworzony z myślą o dzieciach powyżej 6 roku życia. Jeśli chcecie zrobić swoim pociechom wcześniejszy prezent, zarezerwujcie miejsca. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej teatru.
7: Sport w Radiu Jura.
6: A na koniec sportowy hit, jakiego w Częstochowie dawno nie było. 3 czerwca na parkiecie Politechniki Częstochowskiej odbędzie się wyjątkowy mecz siatkówki. Klub uczniowski AZS zmierzy się z oficjalną narodową kadrą Algierii. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 13 w hali Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy Politechnice. Organizatorzy oraz Sportowa Fundacja Restart gorąco zapraszają wszystkich studentów i mieszkańców do głośnego kibicowania. Wstęp jest wolny. Teraz już kraj i świat, o czym Bogdan Zalewski.
10: 18 fałszywych alarmów z całego kraju bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o zdarzenia wytypowane od 11 maja, które mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych

0: Wyzwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną. Krzysztof Zasada, witamy Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Czego dotyczyły te wezwania?
1: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe.
0: A jak wyjaśniane są te incydenty?
1: Prowadzona jest analiza śledcza z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ustalane są dane mogące zidentyfikować sprawcę lub sprawców. Mamy do czynienia z połączeniami szyfrowanymi z wykorzystaniem zagranicznych serwerów, a to wymaga wniosków o międzynarodową pomoc prawną.
0: A jakie scenariusze są brane pod uwagę?
1: Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację, mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
0: Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. W Warszawie przed siedzibą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą te uwagi?
2: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt, tak przekonuje położna Agata Semik.
3: Te 1,5 roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły.
2: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że średni wiek położnej w Polsce to dzisiaj ponad 52 lata i zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu.
4: Problem może będziemy mieli za chwilę taki, że będzie brakowało położnych.
2: Krytyczne stanowisko dotyczące nowej ustawy wczoraj wydało Towarzystwo Ginekologów i Położników, a konsultacje w sprawie tego projektu potrwają do połowy czerwca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Ktoś kiedyś powiedział, że o takiej pogodzie lepiej nie mówić, tylko należy jej doświadczać i to też polecamy na to popołudnie, ponieważ będzie słonecznie, będzie bez deszczu i ciepło, 26 stopni w cieniu.
9: W kolejnych dniach podobnie, ja się tylko boję, żeby to nie było wzięte z tej puli wakacyjnej, tylko to po prostu...
8: Nie kracz.
9: Maj, 26 stopni na termometrach jutro i we środę w Częstochowie 24.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: I to już po godzinie 13. Martyna i Mariusz, witamy ponownie i gramy dalej. Najlepiej jak potrafimy.
9: Zróbcie głośniej, bo będzie się działo. Roxette, Dangerous, już teraz za chwilę także Iwan i Fotonowela.
10: Radio Jura.

0: Lego Party 29 i 30 maja.
1: Martyna, o tej porze muszę się do czegoś przyznać. Otóż cieszę się jak dziecko, kiedy tylko mogę przyjść do pracy.
2: No, naprawdę. No, tak. Na podlizywanie się szefowi to każdy moment dobry, prawda? A ja się cieszę jak dziecko, kiedy mogę naszym słuchaczom uprzyjemnić dzień. Naprawdę. I mam nadzieję, że nasz nowy konkurs tak właśnie zadziała. Pytamy was w nim o to, co cieszy was jak dziecko. Należy dokończyć się zdanie. Cieszę się jak dziecko, gdy... No i wygrać nagrody.
1: Ja tam cieszę się jak dziecko, kiedy kupuję sobie nowego smartfona.
2: To ja wiem.
1: Czyli raz na 10 lat. A wy piszcie do nas i wygrywajcie vouchery na zakupy z okazji Dnia Dziecka do częstochowskiego M1 do wygrania. Formularz konkursowy na radiojura.pl. Sponsorem

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
8: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
10: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
11: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
10: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
11: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
10: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
11: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
10: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Castorama! Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: No to tak, dzisiaj dwójka z przodu do 26 stopni, nawet termometry pokazują, jutro do 28, dwójka z przodu także we środę. A co ja patrzę? Dlaczego w czwartek nie ma dwójki z przodu?
1: No ja właśnie nie wiem, jakieś mam, zagubiła się chyba na moment. Może jeszcze wróci, miejmy nadzieję. W środę w Częstochowie, uwaga, chwilami silne podmuchy wiatru.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
2: Radio Jura.
20: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura. Słuchajcie, jeśli komuś jest zbyt ciepło, szuka sobie miejsc, gdzie zaznał chłody, to my polecamy salę kinową w Klubie Politechnik. Tam dzisiaj nie dość, że fajnie chłodno, to o 18:00 do zobaczenia polski film Moja strona Wisły.
1: No i to historia Kuby, 39-letniego społecznika, który prowadzi tak zwany otwarty dom wielopokoleniowy Wisła, oferujący miejsce dla tych, którymi społeczeństwo nie jest zainteresowane, czyli porzuconych dzieci, nastolatków z trudnych środowisk i seniorów uznawanych przez ogół za bezużytecznych. Pewnego dnia okazuje się, że Kuba zbudował dom na tajemnicy, która ujawniona burzy jego porządek świata.
0: O, brzmi ciekawie, prawda? Polecamy DKF Rumcajs, start o 18:00. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
9: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
10: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
9: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
10: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
9: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
10: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
11: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
12: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

0: Świat dat u nas jak zwykle po południu. Teraz proszę zasłonić uszy. Mowa dla osób wrażliwych, bo będzie o przemocy. Już mogę? Proszę bardzo. Tego dnia w 1942 padł pierwszy klaps na planie najlepszego melodramatu wszechczasów, czyli filmu Casablanca.
1: Ach, co to jest za film? Naprawdę wyciskacz łez. No chyba znowu zobaczę wieczorem. Po prostu trzeba. Trzeba też posłuchać naszych wiadomości. Będą za moment.
2: Paliwa jutro taniej, o 14 podamy maksymalne ceny. A poza tym wyrok sądu, chodzi o brutalne zabójstwo w Kochanowicach. I trener Dawid Kroczek po ostatnim w tym sezonie meczu Rakowa. Bądźcie z nami, Katarzyna Ficam, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
2: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Odwiedź Market Obi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
8: Zrobisz to z Obi.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: dziennie 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
3: Jest 14. poniedziałkowe popołudnie, czas na wiadomości.
4: Katarzyna Ficac, zapraszam. 20 lat więzienia za brutalne zabójstwo w Kochanowicach. Przed sądem okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok w głośnej sprawie tragedii z powiatowskiego. 31

0: Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Prokurator, który domagał się dla oskarżonego 30 lat pozbawienia wolności, już zapowiedział wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, co otwiera drogę do złożenia ewentualnej apelacji.
1: Przypomnijmy, że skazany Adam S. nie miał żadnej przeszłości kryminalnej.
2: Wiadomości Radia Jura.
1: 70 wykroczeń ujawnili policjanci kłobuckiej drogówki podczas działań Bezpieczny Pieszy w miniony piątek. 64 przypadki dotyczyły przekroczenia prędkości w rejonie przejść. Akcja miała poprawić bezpieczeństwo pieszych i kontrolować relacje na drodze. Policja przypomina o obowiązku szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości przed każdym przejściem dla pieszych.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: W Lechowni zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Różanej. Mieszkańcy mogą już rozpocząć podłączanie swoich nieruchomości do nowej sieci. Inwestycja ma poprawić komfort życia oraz stan środowiska naturalnego. Informacje o warunkach przyłączenia udzielane są w Urzędzie Miejskim w Blechowni.
2: Sport w Radiu Jura.
1: A na koniec wracamy na boiska PKO BP Ekstraklasy. Raków zakończył, jak wiecie, sezon na czwartym miejscu. W ostatnim meczu częstochowianie pokonali przy Limanowskiego Arkę Gdynia 3-0. Mimo wygranej nastroje są słodko-gorzkie, co potwierdza w pomeczowym komentarzu trener Dawid Kroczek.
3: Spodziewaliśmy się tego, że ten mecz będzie mocno przerywany ze strony Arki, z racji tego, że przyjechali w mocno okrojonym składzie. To też nie pomagało, ale my również też nie chcieliśmy narzucić dużej intensywności, żeby mocniej tą markę zmęczyć. Natomiast finalnie byliśmy się zespołem skutecznym i to było dla nas najistotniejsze. Ostatni mecz sezonu, bardzo ciężki rok tak naprawdę za nami, piłkarski rok. Finalnie zdobywamy 3 punkty i realizujemy ten cel. Natomiast czujemy lekki niedosyt, myśleliśmy o medalu. Natomiast tego nie zrealizowaliśmy i to na pewno boli. Też należy pochwalić sztab, drużynę za ten ostatni czas, bo zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby ten medal osiągnąć i zobaczymy, co dalej będzie.
1: Warto dodać, że to spotkanie było również symbolicznym pożegnaniem Iwiego Lopeza i Zorana Arsenicia, którzy kończą swoją przygodę w Rakowie. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
4: Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego zapadnie na najbliższym posiedzeniu klubu. Dowiedział się nasz warszawski dziennikarz Kacper Wróblewski.
5: Witam serdecznie.
4: Z jakiego powodu posłowie PiS będą żądali dymisji Kierwińskiego?
5: Obwiniają szefa MSWiA za działania służb w Gdańsku. W sobotni wieczór, przypomnijmy, służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak słyszę od polityków PiSu, dlatego Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko i dlatego rozważany jest wniosek o wotum nieufności.
6: Decyzję podejmie zapewne klub, ale takiej decyzji nie wykluczam.
5: Usłyszałem od posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka. Co na to koalicja rządząca?
7: Wniosek o charakterze absurdalnym. W polityce nie brakuje zjawisk absurdalnych i to jest właśnie takie zjawisko.
5: Powiedział mi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej z Sejmu Kacper Wróblewski.
4: Kierowcy, czekają was obniżki cen paliw. Znamy nowe, maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 42 grosze. To mniej o 4 grosze niż teraz. Większą ulgę odczują tankujący olej napędowy. Górny limit spada o 10 groszy do 6 zł i 75 groszy. Zaktualizowane maksymalne ceny wejdą w życie o północy. Julia Roberts zagra w nowym filmie, laureatka Oscara za rolę w Erin Brockovich. Przygotowuje się do kolejnego dużego projektu. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Tak jest.
4: Co tym razem przykuło uwagę znanej aktorki?
8: Nowa książka Home Economics Katie Hayes, autorki powieści Domek z kart, wydanej także w Polsce, fascynującej historii o przepowiadaniu przyszłości. Nowy film Julie Roberts będzie jej ekranizacją. O kinowe prawa walczyło kilka wytwórni. Aktorka i zagra w niej, i ją wyprodukuje. Jest ostatnio bardzo zapracowana. Czekamy na przykład na kolejny film z jej udziałem, Panic Carefully, Panikuj Ostrożnie. Premiera dreszczowca o polowaniu na cyberterrorystę, utrzymanego w klimacie filmu Milczenie owiec i serialu Mr. Robot za pół roku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: I takie prognozy pogody to ja rozumiem, to ja szanuję. Dzisiaj do końca dnia sporo słońca. Jeżeli chmury na niebie, to na pewno nie groźne, opadów nie przyniosą i jutro sytuacja bardzo podobna.
13: A w międzyczasie, czyli wieczorem i w nocy, również chwilami bezchmurne niebo i w Częstochowie 16 stopni na plusie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka,

0: naszego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Kolejna godzina wtorkowego popołudnia i właściwie kolejna godzina oczekiwania. Mariusz?
4: Na wyjście z pracy, żeby
3: na życzenia.
4: Się móc cieszyć pogodą. A na życzenia też. Dobra,
3: królewne.
4: Komu dzisiaj dobrego życzymy?
3: Dzień. No to czekam. Czekam. Gdzie te życzenia?
4: Aha,
3: no.
4: Ty nie pozwoliłaś mi tańczyć, śpiewać i stepować.
3: Okej, okay, no dobra. Dobry rewanż. Okej. Okay. A muzycznie? Co mamy dobrego?
4: Kylie Minogue u nas na początek.

0: Tego party 29 i 30 maja.
1: Cieszę się jak dziecko. Kiedy? Otóż kiedy piszą do nas nasi słuchacze. W naszym konkursie czekamy na wasze opowieści, co was cieszy.
2: Ewelina z Kielc pisze tak. Cieszę się jak dziecko, gdy przyjeżdżam do mamy, która mieszka w okolicach Częstochowy, bo zawsze czekają na mnie ulubione parowce z jagodami polane słodką śmietanką. Mama zbiera co roku jagody i ma zapas na cały rok, abym mogła, gdy tylko do niej przyjadę, być znowu małą dziewczynką z niebieską buzią i niebieskimi zębami.
1: O, my też chcemy mieć niebieskie
2: jakie
1: zęby
2: to fajne,
1: i też lubimy parowce z jagodami.
2: Jakie to słodkie, właśnie.
1: Ta. No i właśnie na widok jagód ze śmietaną cieszymy się jak dziecko. A co was cieszy niezmiernie? Piszcie do nas formularz konkursowy na radiojura.pl.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Czas na Dzień Dziecka!
3: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
2: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
3: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Co czeka nas jutro? Ano, czeka nas dużo słońca i wysokie wskazania termometrów. Mamy tutaj raporty pogodowe, które mówią, że 28 stopni w cieniu zobaczymy we wtorek.
5: A na niebie błękit w pełni. Chmury ewentualnie tylko na ozdobę. No i w Częstochowie jutro na pewno bez opadów deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie. Wraca u nas za chwileczkę Martyna. Badania najnowsze o kawie. Especially for you. Mm-hmm. Słuchaj, umiarkowane spożycie kawy może mieć pozytywny wpływ na długowieczność.
1: Fajnie.
0: Szczególnie wśród kobiet po 50.
1: Dziękuję, tak, zapamiętam sobie. Wrócę do tej wiedzy, wiesz, za jakiś czas. Ja z kolei wczytana jestem w najnowsze doniesienia opublikowane w magazynie Psychosomatic Medicine o piciu kawy o poranku bez śniadania, a to mój rytuał. Otóż takie praktyki mogą zakłócać prawidłowy cykl wytwarzania kortyzolu. W efekcie organizm może gorzej reagować na stresy w ciągu dnia, przez co mocniej odczuwamy zmęczenie i rozdrażnienie. Myślisz, Mariusz, że to może mnie dotyczyć? Myślisz, że ja tak mam, tak?
0: Jakby ci to powiedzieć, Martyna...
1: Myślisz?
0: Dobrze,
1: myślisz?
0: Wiemy jedno na pewno. Poranna kawa ma moc i o te moce was pytamy, co zmienia w waszym życiu łyk tego cudownego napoju. Piszcie nam o tym. Nasz poranny duet wybrane odpowiedzi zamienia na vouchery na kawowe zakupy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
6: Promed Optyk. Troszczymy się o twoje oczy.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
8: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
15: Zrobisz to z Obi.
16: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Nieśmiało przypominamy dzisiaj dzień futbolu, zatem piłkarska data z kalendarza, właśnie 25 maja w 2005 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, Liverpool z Jerzym Dudkiem w bramce pokonał po rzutach karnych AC Milan w rozegranym w Stambule finale Ligi Mistrzów.
1: Ja pamiętam, ja nawet pamiętam te emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Naprawdę, no mecz kultowy jak Casablanca, o której już mówiliśmy. I podobno na Netflixie jest dokument o tym wydarzeniu, więc polecamy. Co jeszcze polecamy?
0: Oczywiście nasze wiadomości.
2: Iga Świątek wygrała w pierwszej rundzie turnieju French Open w Paryżu. Posłuchajcie, co powiedziała o upałach. A z naszego regionu sprawdzimy, jak sytuacja w związku z pracami drogowo-kolejowymi w rejonie ulicy Cmentarnej. Będzie też o zmianach w kadrze trzecioligowej Iskry Częstochowa. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Zapraszam na 15.
3: Reklama. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
8: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
9: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Kierowcy w Częstochowie muszą zbroić się w anielską cierpliwość. Na torach i drogach trwają wielkie porządki. Najgorzej jest na ulicy Cmentarnej. Trwa tam właśnie generalny remont przejazdu kolejowego. Zapowiadaliśmy już start tych prac. Teraz sprawdzamy, jak duży jest front robót i co dokładnie robią ekipy budowlane. Na miejscu był Mariusz Osyra.
14: W obrębie torowiska, które pokonują tuż obok składów stale samochody, doszło do zużycia podkładów i nawierzchni jezdni, dlatego robotnicy wymieniają tory, podkłady, montują nowoczesną, bezpieczniejszą sygnalizację, jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe. To element większych prac na linii Częstochowa Koluszki oraz Zawiercie Dąbrowa Górnicza. Wszystko po to, by pociągi mogły tu przyspieszyć 160 km.

0: Stocznej od ulicy Tadeusza Mazowieckiego. Adam Banaszkiewicz był naukowcem, działaczem opozycyjnym okresu PRL oraz wieloletnim radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Wniosek o upamiętnienie złożyła Liga Miejska w Częstochowie.
1: O tym się mówi w regionie.
0: A teraz przenosimy się pod Częstochowę, bo nasza młodzież ponownie bierze najważniejsze sprawy w swojej ręce. Już w środę Olsztyn stanie się regionalną stolicą uczniowskiej debaty. W Szkole Podstawowej przy ulicy Zielonej odbędzie się druga edycja jurajskiego zlotu samorządów uczniowskich. A skąd pomysł na takie spotkanie?
2: Były bardzo świetne pomysły. Poznaliśmy też nowych uczniów i zobaczyliśmy też różne sprawy oraz problemy z ich perspektywy. Mogliśmy je wspólnie rozwiązywać. Mogliśmy też się lepiej poznać przez wyjścia oraz gry. Wszystko jest tutaj świetne.
3: Jest przygotowanych dużo niespodzianek. Wydaje mi się, że będą w tym roku rzeczy, których raczej nikt się nie spodziewa. Nie chcemy zdradzać, co to będzie. Konkurs jest taki jeden zaplanowany z świetną nagrodą, więc wydaje mi się, że warto dawać z siebie 100% w każdej konkurencji.
0: Mówiły uczennice Magdalena Białek i Liliana Caban. W programie zlotu zaplanowano 6 eksperckich prelekcji od biznesu przez media społecznościowe aż po zdrowy styl życia. Będą gry terenowe i integracja w cieniu olsztyńskiego zamku. Przypomnijmy, że oficjalnym patronem medialnym jest Radio Jura.
1: Wracamy do sprawy.
0: A na koniec Betclic Trzecia Liga. Skra Częstochowa w pięknym stylu pożegnała się ze swoimi kibicami w tym sezonie w meczach domowych. Częstochowianie wygrali z KS Panatoni Goczałkowice Zdrój aż 4-0. Co ciekawe, losy spotkania rozstrzygnęły się błyskawicznie. Wszystkie 4 bramki padły jeszcze w pierwszej połowie. Niestety po tym efektownym triumfie kibice dostali też zimny prysznic. Na pomeczowej konferencji trener Dariusz Klacza oficjalnie poinformował, że po zakończeniu sezonu odchodzi ze Skry oraz ze wszystkich struktur Rakowa. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
4: Jestem zadowolona z mojej dzisiejszej gry. Tak Iga Świątek oceniła swój pierwszy pojedynek na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka szybko pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones w 2 setach 6-1, 6-2. Marek Gładysz. Marku, jak Świątek skomentowała rekordowe upały na kortach Rolanda Garrosa?
5: Zapewniła, że jest przygotowana do gry w różnych warunkach, zarówno kiedy jest zimno, jak i w słonecznym żarze. Trzeba się zawsze dopasować do pogody, dlatego przyjechałam tu wcześniej, żeby się do tego przyzwyczaić. Trenując, ale grałem już często w czasie upałów, wyjaśniła Polka pytana przez organizatorów o wrażenia po pierwszym meczu. Na tegorocznym French Open wielu Paryżan kibicuje właśnie zawodniczce z Raszyna. W tym roku prawdopodobnie znowu wygra turniej na kortach Rolanda Garrosa, przynajmniej tak mi się wydaje. To może być dla niej znowu świetny rok. Widzę, że jest we wspaniałej formie, wyjaśni mi młody Paryżanin. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
4: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Sanepid wykrył w niej obecność bakterii grupy coli. Z powodu skażenia odwołano dzisiaj zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów. Ładnie miesiąc pozostał do początku kalendarzowego lata, a typowo letnie smaki już pojawiają się w wielu lokalach. Kuchnię jednej z restauracji w centrum stolicy odwiedził Michał Dobrowicz.
6: Co pan tutaj ma w garnku? To jest kapusta?
7: Ha, to jest kapusta młoda. Kapusta młoda kiszona pół na pół. Jest tu również pomarańcza.
6: Czego będzie teraz jeszcze więcej w restauracjach? Szparagów?
7: Szparagi, truskawki, za chwilę maliny. No to wszystko, no aż grzech tego nie jeść. Koper, botwina, no chciałby się już, prawda? Ja robię botwinę na gęsto jako sałatkę, pakuję w nią zielone szparagi również i to surowe albo lekko tylko sparzone. Kurka za chwilę mam nadzieję, no ale jeszcze poczekamy na nią troszkę.
6: Kurka, czyli grzyby?
7: Tak, czyli grzyby, ale i smardze, bo smardze już właściwie się skończyły, niedźwiedzi, czosnek, bo ludziom się chce.
4: O kurka, zachwala Jarosław Uściński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Za naszymi oknami bezchmurne niebo, co ja mówię, bezchmurne. Tam jakieś chmurki widzę na górze, takie szarawe.
12: Ale to takie, wiesz, tylko elementy ozdobne dla tego błękitnego nieba. One na pewno opadów nie przyniosą. Podobna sytuacja jutro. No i przypominamy, że jutro w Częstochowie do stopni 27.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację.

0: promocję urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: I to już po godzinie 15 i dla niektórych to już koniec, to znaczy koniec pracy i brawa, zasługujecie na brawa, jasne. No ale są tacy, którzy jeszcze troszeczkę muszą na swój czas poczekać.
3: Tak, dla nas to nie koniec, dla Igo też to nie koniec. Gramy.
4: Radio Jura.

0: LEGO Party 29 i 30 maja.
1: Czas na pierwszy finał naszej zabawy. Cieszę się jak dziecko. Przypominam szczegóły w naszym portalu. A do wygrania vouchery o wartości 200 zł do zrealizowania w centrum M1. Pierwsza nagroda dziś trafia do...
2: Słucham, Beata.
3: Halo, dzień dobry. Martyna Wachtarczyk, Mariusz Ryszka, Radio Jura.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Beato, możemy zająć chwilkę, bo słyszymy w tle jakieś dźwięki.
2: Oczywiście, jestem w pracy, ale mogę chwilkę.
3: Dobra. Rozmawiać.
1: No, Beata już wie, uśmiecha się tam pod nosem, czyli czuje pismo nosem, że tak się wyrażę. Tak, tak, Beata, dzisiaj nagroda dla ciebie, bo są sytuacje, kiedy...
2: Cudownie.
1: Cieszę się jak dziecko, no proszę bardzo. No właśnie.
2: No tak.
1: Słuchaj, napisałaś w naszym konkursie coś, co nas bardzo rozbawiło i zanim powiemy słuchaczom, co to takiego, to ja tylko powiem tobie, że kiedy Martyna przeczytała twoją odpowiedź, parsknęła tutaj głośno śmiechem i mówi, jakbym siebie czytała.
3: No właśnie, czyli pamiętasz, co
1: tam
3: to
1: napisałaś?
3: Było? Tak.
2: To nie mogę teraz znaleźć.
1: To my ci podpowiemy. Dobra, napisałaś, cieszę się jak dziecko, gdy odpalę auto i żadna kontrolka się nie świeci.
2: Dokładnie.
3: Zgadza się. A no, dokładnie. Ja bym tak samo mogła napisać. Tak samo.
1: Drogie panie, ja też tak mam.
3: No to są właśnie takie małe radości, prawda? Małe, ale ważne, bo te kontrolki tam mogą wiele namieszać. Także cieszmy się faktycznie, kiedy nie świecą. No a my cieszymy się bardzo, że właśnie taki voucher do ciebie wędruje na zakupy. Każdy z nas jest dzieckiem, ma w sobie coś z dziecka. No to w takim razie, co planujesz sobie kupić fajnego?
2: Coś niesamowitego. No i taka niespodzianka w poniedziałek. Ciężki poniedziałek, więc no nie wiem, jak wpadnę w szał zakupów, to myślę, że poleci cały bomb.
3: Po prostu dasz się ponieść wyobraźni
2: się
3: i fantazji.
2: Tak.
1: I niech ci się tam żadna kontrolka w czasie zakupów nie zaświeci.
3: A już na pewno nie czerwona.
1: To my dziękujemy, nie przeszkadzamy dłużej, bo to dobrego dnia, dobrego popołudnia i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka.
3: Do usłyszenia.
2: Jeszcze raz wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Sponsorem konkursu Ciesz się jak dziecko jest właściciel Centrum Handlowego M1 Częstochowa, organizator LEGO Party 29 i 30 maja. Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Ryda Śmigłego 28.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
15: Tak spoglądam w długoterminowe prognozy synoptyków i na razie tutaj zmian poważnych w pogodzie nie widać, takich dołków. No i boję się przewijać, ponieważ chciałabym, żeby tak zostało.
16: To Martyna, już ci powiem, jak będzie wyglądał u nas lipiec. Będzie gorący, parny, duszny i burzowy. Tak mówią aktualne prognozy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze zaglądamy do naszej kuchni, bo już tutaj kiszki marsze grają, a w niej no prawdziwy przebój. Właściwie tam hit za hitem, to wiadomo. No a tym razem tarta ze szparagami, z serem feta i boczkiem. Także te trzy składniki już mówią tutaj wszystko, co to za połączenie smaków.
1: Tak, a mnie najbardziej podoba się ten fragment przepisu. Na patelni należy wytopić, a następnie lekko zrumienić pokrojony boczek.
0: Ja wiem, i na tym byś się zakończył, jeżeli chodzi o przygotowanie tarty ze szparagami, tak na boczku. No nie, ale Mariusz, no to byłby wielki błąd, bo wszystkie te składniki fantastycznie ze sobą współgrają i w połączeniu z kruchem spodem naprawdę smakują obłędnie, wiem, bo testowałam.
1: I nic mi nie zostawiłaś?
0: No bo nie było ciebie, no nie mogłam się powstrzymać.
1: Zapamiętam. A wy cały przepis w szczegółach znajdziecie w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
9: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
10: Kameralny klimat.
11: Nauka.
10: Kultura.
11: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
12: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
13: Moja szkoła!
12: Kształcąc, wychowujemy.
14: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Najtańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 16, za chwilę wiadomości, a dzisiaj, słuchajcie, to jest dobry dzień na premiery filmowe, bo 25 maja w 1979 świat zobaczył Obcego, ósmego pasażera Nostromo w reżyserii Ridleya Scotta, a w roku 1983 premierę miał film Gwiezdne Wojny, część 6, Powrót Jedi.
1: No to kto jest team Obcy, a kto team Yoda?
0: A można podnieść obie ręce?
1: Można.
2: Wzmocniona amerykańska obecność wojskowa w Polsce. Za chwilę o tym, ilu żołnierzy z USA przybędzie do naszego kraju. Wróci też temat stadionu Rakowa, bo pojawiły się nowe informacje. A na koniec o tym, co wspólnego mają ze sobą Uniwersytet Jana Długosza i Chiny. Katarzyna Fica, zapraszam na 16.
3: Reklama. Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
10: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
9: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
10: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
9: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
10: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
0: 16 na zegarach, poniedziałek w kalendarzach, 25 dzień maja, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Ficac, zapraszam. Co dalej z nowym stadionem dla Rakowa? Przyszłość tej inwestycji stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak generalny konserwator zabytków podtrzymał decyzję o wpisaniu dawnej przędzalni Elanex wraz z gruntami do rejestru zabytków. Mariusz Osyra.
14: Oznacza to surowe rygory budowlane na Starym Mieście, które dotąd było preferowaną lokalizacją dla obiektu. Władze Częstochowy nie dają za wygraną. Już zapowiadają zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego, poinformował Dziennik Zachodni. Równolegle magistrat powołuje specjalny zespół z udziałem przedstawicieli klubu i kibiców, który przeanalizuje alternatywne warianty, w tym budowę stadionu na sąsiednich działkach do terenu objętego ochroną. Chodzi o rejon na południe od kompleksu fabrycznego, który dziś zajmują obiekty klubu sportowego Wiktoria. Od dawna zapowiadano sfinansowanie projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To się nie zmienia. Niezależnie od tych procedur, klub zabezpieczył swoje bieżące potrzeby. Przy Limanowskiego właśnie zakończyła się modernizacja zaplecza treningowego za ponad 18 milionów złotych.
11: Twoje sprawy.
2: Jeśli jutro rano planujecie podróż komunikacją miejską w rejonie Błeszna, mam dla Was ważną informację. We wtorek czekają nas sporo utrudnienia. Od 9 do 13 na pętli Błeszna prowadzone będą roboty drogowe. W tym czasie autobusy linii numer 10 w ogóle nie będą wjeżdżały na pętlę. Z kolei linia numer 24 zostanie skrócona i skierowana do pętli Jesienna. Pamiętajcie, ostatni poranny kurs 24 z Błeszna pojedzie o godzinie 40.

0: Kazane częste wizyty właśnie w gabinetach stomatologicznych, a to wszystko po to, żeby jakby oswajać się z tą myślą, że zęby no to nie jest coś na stałe, tylko że trzeba bez przerwy dbać o nie, czyli z jednej strony odpowiednia higiena jamy ustnej, odpowiednie mycie zębów, a z drugiej strony to często odwiedzanie gabinetów stomatologicznych.
1: Mówiła naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska. Za realizację tych bezpłatnych badań odpowiada Centrum Medyczne przy ulicy Kopernika.
2: Wiadomości Radia Jura.
1: A teraz zaglądamy jeszcze na Uniwersytet Jana Długosza, przed którym otwierają się właśnie nowe międzynarodowe horyzonty. Częstochowską uczelnię odwiedzili goście z ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Władze UJD rozmawiały z dyplomatami o nowych możliwościach stypendialnych dla studentów i naukowców, a także o wpływie sztucznej inteligencji na nowoczesną edukację. Co najważniejsze, w planach jest już podpisanie listów intencyjnych z chińskimi partnerami, uruchomienie wspólnych kierunków studiów oraz jeszcze szersza wymiana akademicka w ramach programów Erasmus+ oraz NAVA. To wszystko ode mnie. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Bogdan Zalewski.
3: Dopiero za 4 tygodnie będzie wiadomo, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w Polsce, przyznał wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Kilka dni temu prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale jednocześnie USA wycofują swoje oddziały z Europy. Na linii Jakub Rybski, witam.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Wytłumacz, co to oznacza.
4: Polska i Stany Zjednoczone mają w najbliższych tygodniach wypracować ostateczny model obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadając dziś na moje pytanie o dokładną liczbę żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce, stwierdził, że nie tylko liczebność jest ważna, ale także zdolności bojowe.
5: Czyli czy to są brygady bojowe, czy to są brygady, które mają zdolność do głębokich uderzeń, jak są wyposażone, jak wygląda kwestia ich ewentualnej mobilizacji.
4: Mówił Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, i dodał, że ten model dotyczący obecności żołnierzy USA może się jeszcze w ciągu tych 4 tygodni zmienić. To oznacza, że ta dokładna liczba wciąż pozostaje nieznana.
3: Przy naturalnym akompaniamencie śpiewu ptaków, szelestu liści i szumu morza przy ponad 20 stopniach ciepła. Spacerowicze w Sepockim Parku Północnym, zaraz przy granicy z Gdynią, cieszą się cudownymi chwilami. Reporter Stanisław Pawłowski spotkał szczęśliwych ludzi.
6: Dobrze jest, cieplutko.
7: Właśnie idę się opalać, korzystać jeszcze przed pracą.
8: Jest spokojnie, bo przyroda, blisko morze, idealnie.
9: W cieniu, przyjemnie, ładnie.
10: Od mola tutaj do końca Sopotu i z powrotem.
6: A dlaczego akurat Park Północny pani wybrała?
10: Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo lubię ten park, odpoczywam.
6: No to jest właśnie wyjątkowo spokojnie.
10: Wyjątkowo, tak. Można się schować przed słońcem. Jest taki spokój, taki pełen relaks. Właściwie centrum miasta, a jednak spokój.
6: Centrum miasta, jedyne co słyszymy?
10: Śpiew ptaków.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Późnym popołudniem, wieczorem i w nocy chwilami nadal bezchmurne niebo, nadal bez opadów deszczu i nadal ciepło. Jutro nad ranem stopni 16.
15: A jutro nadal bezchmurne niebo, nadal bez opadów i nadal ciepło, z tym, że nawet jeszcze cieplej, jutro do stopni 28. Delikatne zmiany w pogodzie w Częstochowie szykują się w środę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Poniedziałek, nasz ulubiony dzień tygodnia, 16 za nami. Sprawdzamy, kto świętuje imieniny 25 maja.
15: Otóż na wasze życzenia czekają Magda, Grzegorz i Leon. No a my też coś tutaj mamy dla świętujących.
14: Prezent muzyczny Electric Light Orchestra. Już gramy.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: Warto tej porze przypomnieć o naszym konkursie. Szczegóły znajdziecie na radiojura.pl. I jeśli cieszycie się jak dziecko wybierając się do kina, to my mamy dla was znakomite wiadomości. Otóż w OKF Iluzja od 29 maja do 1 czerwca włącznie celebrowany będzie filmowy Dzień Dziecka.
1: Na początek już w najbliższy piątek o 13.15 Pucio, a o 14.30 Za duży na bajki 3. W sobotę w repertuarze 3 filmy o 10.00 Pucio, o 11.00 Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos i o 12.15 Kuru Zając i Świątynia Świstaka.
0: A repertuar na niedzielę i poniedziałek znajdziecie na okf.chest.pl. Polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Przypominamy, że w tym tygodniu zamieszanie pogodowe we środę, wtedy ma przejść front atmosferyczny, który może nam pogodę popsuć, ale poza tym nie ma na co narzekać.
7: Nie będziemy się czepiać. W czwartek temperatura spadnie troszeczkę poniżej 20 stopni, ale to jednak słońce ma być w roli głównej. No i właściwie taka słoneczna aura, ewentualnie z małymi zawirowaniami w Częstochowie do końca tygodnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.

0: Chyba nikomu nie trzeba przypominać, co będzie jutro. Moi drodzy, no najważniejszy dzień na świecie, dzień matki. Ja się przyznam, ciągle nie mam jeszcze prezentu. Martyna, zastanawiam się między książką a nowoczesnym ciśnieniomierzem.
1: Słuchaj, mam pomysł na coś lepszego. Mhm. A mianowicie chodzi o czas. Godzinka z mamą, sam na sam, przy ulubionej herbacie, przy kawie. A to myślę, że to bardziej będzie docenione niż zestaw garnków za kilka tysięcy. Naprawdę mam to sprawdzone.
0: No, namówiłaś mnie. A i słuchajcie jeszcze, jutro u nas spersonalizowane życzenia dla mam. Jeśli chcecie, by i wasze pojawiły się na naszej antenie, wysyłajcie maila, my po południu odczytamy jego treść.
1: Redakcja @radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czas na Dzień Dziecka!
5: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
4: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
5: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Promedoptyk Szczerbiński. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
9: Promedoptyk. Troszczymy się o twoje oczy.
10: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
11: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Po reklamie.
9: Radio Jura.

0: Za chwilę 17, na nas już powolutku pora. Ja jeszcze tylko przypomnę, mamy dzień śpiewania i stepowania. No to mogę Martyna w końcu zaprezentować przygotowany program, czy nie?
1: Okej, byle szybko.
0: Ta-dam!
1: Tak się mówi, że szkoda, że państwo tego nie widzieli, ale w tym wypadku to dobrze, że państwo tego nie widzieli.
0: To są początki.
1: My już dziękujemy, Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra, pa, pa.
2: W tym wydaniu wiadomości będzie o utrudnieniach w rejonie ulicy Karłowicza w Częstochowie. Wróci też sprawa, którą zgłosił nasz słuchacz, a chodzi o poczekalnię dworca kolejowego na Stradomiu.
3: Wyganiają z dziećmi ludzi, żeby stali sobie na deszczu, akurat brzaska była.
2: Koniecznie zostańcie z Radiem Jura, Katarzyna Fica, już za moment szczegóły.
4: Reklama. Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
13: Zbliżamy się do 17 w Radiu Jura. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Zaczynamy od Częstochowy i regionu.
14: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga, pasażerowie, od jutra zmiany na linii numer 25. Autobusy nie dojadą do pętli, wyczerpią osiedle. Powodem jest zamknięcie przejazdu kolejowego przy ulicy Karłowicza. Utrudnienia potrwają do 1 czerwca. Kursy w stronę Wyczerp będą kończyć się na przystanku Makuszyńskiego. Część przystanków zostanie całkowicie zawieszona. Zmiany obejmą m.in. Karłowicza, Wyczerpy Dolne i Norwida.
15: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
14: A teraz temat nieczynnej w środku nocy poczekalni dworca kolejowego. To problem znany wielu podróżnym, którzy korzystają z przejazdów pociągami. O sytuacji, jaka miała miejsce na dworcu Częstochowa-Stradom, opowiedział nam słuchacz.
16: Na dworcu kolejowym Częstochowa-Stradom odjeżdżała znajoma po północy. Okazuje się, że o północy stróż wszystkich pasażerów czekających na pociągi wygania z poczekalni na dwór, bo oni zamykają na 3 godziny, nie wiadomo dlaczego, poczekalnie na 4 spusty. Wyganiają z dzieci mi ludzi, żeby stali sobie na deszczu, akurat brzawka była.
14: Zamknięte drzwi dworcowych poczekalni w środku nocy to problem, z którym pasażerowie w całym kraju mierzą się od dawna. Interweniujemy w spółce PKP SA, która zarządza dworcami. Najczęściej tłumaczy nocne przerwy techniczne względami bezpieczeństwa, optymalizacją kosztów oraz koniecznością ochrony budynków przed wandalizmem czy osobami bezdomnymi. Czas ten jest wykorzystywany również na prace porządkowe.
11: Sytuacja przedstawiona przez słuchacza dotyczy przerwy pracy dworca w godzinach nocnych, ale trzeba zaznaczyć, że była to planowana przerwa technologiczna, a informacje na temat godzin otwarcia budynków dworcowych są umieszczone na drzwiach, a dodatkowo

0: Radio Jura.
1: Kadra siatkarskiego Norwida na nowy sezon w Plus Lidze nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Klub oficjalnie potwierdził, że w błękitno-granatowych barwach na kolejny rok zostaje czterech kluczowych zawodników. Częstochowscy kibice wciąż będą podziwiać na parkiecie reprezentantów Polski, środkowego Jakuba Nowaka oraz przyjmującego Jakuba Kiedosa. A to nie koniec dobrych wiadomości z klubu. Kontrakty przedłużyli również rozgrywający Tomasz Kowalski, który gra w Norwidzie nieprzerwanie od 6 lat, oraz środkowy Daniel Popiela. Więcej o częstochowskim sporcie na radiojura.pl, a teraz już sprawdźmy, co po 17 dzieje się w kraju i na świecie.
2: Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało poszkodowanych w zderzeniu pociągu osobowego z samochodem na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce.
3: Na miejscu wiemy, że lądowały 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego sobotniego zawiadomienia, po którym służby weszły siłą do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Na linii reporter Michał Krasoń. Michale, co do tej pory ustalili śledczy?
4: Wiadomo już, że zgłoszenie zostało złożone przez aplikację Alarm 112. Śledczy ustalili numer telefonu, z którego je nadano, ale wciąż nie wiadomo, kto dokładnie informował o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego przebywającego w mieszkaniu w Gdańsku. Dyspozytor z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, który obsługiwał zgłoszenie, próbował skontaktować się ze zgłaszającym, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji na miejsce wysłano straż pożarną, pogotowie i policję. Funkcjonariusze ze względu na brak kontaktu z osobami mogącymi znajdować się w środku podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Lokal został sprawdzony, w środku znajdowały się jedynie zwierzęta. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
3: Pobrane zostały kolejne próbki wody z wydzielonej części wodociągu leśnego. Nieopodal Pucka na Kaszubach.
2: W 5 miejscowościach woda nie nadaje się do spożywania po wykryciu w niej bakterii z grupy coli.
3: Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę przy remizie w Leśniewie. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
5: Dzień dobry.
3: Opisz, co widzisz.
5: No, przy remisie stoi cysterna, w której mieści się 21 tysięcy litrów wody, a strażacy ochotnicy pomagają mieszkańcom napełniać butelki. Co chwilę ktoś podjeżdża, a wody potrzeba do najprostszych codziennych czynności, czy przygotowania posiłków, czy umycia zębów.
6: O, pomocni są strażacy bardzo w dużym stopniu. Tak powinno być. No,
5: strażacy rozdają tu też wodę butelkowaną do picia właśnie. W okolicznej szkole odwołano lekcje dla 500 uczniów. Trwa płukanie i chlorowanie sieci. Wyniki najnowszych badań mają być znane w środę po południu albo w czwartek rano.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
10: Piękna pogoda w Częstochowie i ta pogodowa telenowela jeszcze trochę potrwa. Jutro dużo słońca nad miastem, na pewno bez opadów, a na termometrach nawet 26-27 stopni, ale jutro późnym popołudniem spodziewajmy się silnego wiatru. W środę może być u nas burzowo, ale na termometrach nadal powyżej 20 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
10: Część informacyjna naszego programu za nami, więc teraz czas na program po godzinach. Na muzykę wybraną dla ciebie na początek poczujemy się niemal jak w domu, bo u nas tak gorąco jak na Ibizie. I właśnie na Ibizę zabierze nas grupa Venga Boys. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. W Radiu Jura mamy 6 minut po 17.
11: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Roy Orbison na naszej antenie. Proszę się przyznać, kto śpiewał albo nucił z panem Royem w samochodzie, na światłach albo w większym korku. Po to jesteśmy, żeby sobie ten czas wspólnie umilać. Też już będziemy planować najbliższy czas w regionie, więc tym bardziej będzie miło. Może nawet zerkniemy na weekend, żeby wywołać wilka z lasu. Będzie też komunia w showbiznesie, dobre wieści odnośnie muzyka, którego już mieliśmy na scenie nie zobaczyć, i będzie też muzyczne trzęsienie ziemi. Polecamy się, a poniedziałek jakoś zleci. Rod Stewart u nas za chwilę, a później Margaret i jej fajny singiel Let You Talk About It.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestune Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
7: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
8: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
7: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
8: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
7: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
8: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
9: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Koreańska kapela BTS, jeden z najpopularniejszych boysbandów dzisiejszych czasów. Ich Swim za nami w Radiu Jura. A my płyniemy już, powoli, bo powoli, ale jednak, do weekendu. A w weekend fajne wydarzenie zaplanowano w Galerii Jurajskiej. Wirtualny świat w roli głównej. Miasteczko Paliona zawita do Galerii Jurajskiej. W sobotę 30 maja zapowiadany jest prawdziwy raj dla fanów Minecrafta i popularnego youtubera. Na uczestników czeka aż 12 stref zabaw, w tym wyjątkowa nowość, warsztaty z kodowania, gdzie młodzi programiści poznają techniki tworzenia gier od kuchni. Polecamy, wstęp jest wolny, a sobotnia impreza w Jurajskiej od 13 do 20. Bawcie się dobrze!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
4: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
6: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Shape of You.
1: Niezmiennie jestem fanem tego numeru i to się pewnie szybko nie zmieni. Shape of You i Ed Sheeran w programie Po Godzinach. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 rower jako narzędzie czynienia dobra. I małe trzęsienie ziemi też będzie na zawołanie. Bądźcie z nami.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
10: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
13: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Po reklamie.
1: Jest już 18, w takim razie posłuchajmy wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
14: Wstrzymany został ruch pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Składy mają opóźnienia po wypadku w Garbatce w Wielkopolsce.
15: Jak już informowaliśmy, na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód ciężarowy. Nie żyje kierowca ciężarówki, a 18 pasażerów w pociągu zostało rannych.
14: Łączymy się ponownie z naszym dziennikarzem Beniaminem Kubiakiem-Piołatem. Powiedz, jak duże są opóźnienia na kolei?
16: Od kilku minut do ponad dwóch godzin wynoszą obecnie opóźnienia pociągów na dworcu w Poznaniu. Wstrzymano ruch, a część przewoźników wprowadziła zastępczą komunikację autobusową. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób w różnym wieku zostało objętych opieką medyczną.
17: Cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
16: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny katastrofy. katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
15: Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
14: Zastąpi on Małgorzatę Manowską, która jutro kończy swoją kadencję.
15: A my łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
0: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, byłeś na konferencji rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
14: Michale, tak, jak uzasadniono tę decyzję?
0: A rzecznik prezydenta podkreślał, że sędzia Kapiński miał najwięcej głosów spośród kandydatów wskazanych przez Sąd Najwyższy na to stanowisko. Jak dodawał Rafał Leśkiewicz, sędzia Kapiński sprzeciwiał się także łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
18: To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontrolnej i

0: organizacji urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Ciepła noc szykuje się w Częstochowie. Nad ranem 15 stopni. I to będzie noc pogodna. Jutro też dużo pogodnego nieba. Na pewno nie będzie padać, nie będzie burz. Jutro spodziewajmy się 26 stopni na termometrach. Tylko ten silniejszy wiatr trochę będzie nam przeszkadzał. A pojawi się po południu i będzie z nami też wieczorem w Częstochowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: 25 maja, dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej, a u nas w sobotę liga się skończyła. Jak żyć, jak świętować? To chyba najlepiej na boisku, ze znajomymi, bawcie się dobrze. Jakby co, to my polecamy się muzycznie w trakcie rozgrzewki, w przerwie i po meczu też. Damiano Dawid na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 4 po 18.

0: Daria Zawiałow i jej muzyczna teza Złamane serce jest okej. A do naszych serc jakiś czas temu trafił Łatwo Gang i jego pomocowe akcje. Najpierw setki milionów na fundację Cancer Fighters, a w ten weekend wycieczka rowerowa z Zakopanego do Gdańska i miliony na leczenie potrzebujących chłopaków. To oczywiście w streamingu, na żywo. Nie będzie trasy powrotnej, okazuje się, co nie jest zaskoczeniem, no bo te ponad 650 km na rowerze to jest spory wyczyn. Za to akcja trwa dalej, jeszcze można wpłacać pieniądze i pomagać dzieciakom. Górnej granicy nie ma, czym więcej milionów wpadnie, tym lepiej. Zbiórka Się Pomaga trwa dzisiaj do końca dnia. Przez ten weekend oglądaliśmy piękne obrazki, które dla ludzi z innych krajów pokazują, jak jesteśmy cudownym narodem, jak potrafimy się jednoczyć w ważnej sprawie. W sprawie pomagania innym oczywiście. No i myślę, że jeśli ktoś w świecie nas o to zapyta, to nie bądźmy skromni, chwalmy się tym. A wracamy do muzyki, Bibi Rexa i Faithless u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
6: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
7: No właśnie, Misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
6: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
7: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
8: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Bonnie M w Radiu Jura. Wróćmy do Częstochowy z kilkoma polecajkami w jednym. A może by tak Dzień Dziecka trochę wcześniej poświętować w Teatrze imienia Mickiewicza? Jest taka opcja, tam Dzień Dziecka potrwa aż 4 dni, a główną atrakcją będzie gościnny występ Teatru Pinokio z Łodzi. Młodzi widzowie oraz ich rodzice zobaczą widowisko w reżyserii Doroty Abbe Wielki Bass Grow. To pełna energii opowieść stworzona z myślą o dzieciach powyżej 6 roku życia. To w sobotę o 16 i 18 i w środę Jak zostać smokiem, a cały repertuar w związku z Dniem Dziecka w teatrze znajdziecie na stronie Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Polecamy, bawcie się dobrze, a Dzień Dziecka to świętujmy chyba cały rok, co będziemy sobie ujmować przyjemności.
1: Radio Jura.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: zmian klimatycznych płonie w nas gorąca krew. Przekonali się o tym niedawno panowie z Metalliki. Koncert w Chorzowie bardzo udany, co pokazują nawet dane stacji sejsmograficznej Planetarium w Chorzowie. Ich aparatura odnotowała drgania skorupy ziemskiej. To był cały pakiet takich zjawisk nawet, no bo najpierw to trzęsienie, a później po tym koncercie to tsunami ludzi wylało się ze stadionu. Jeszcze trochę i to nie narodowe, a śląski stanie się stadionową koncertową stolicą Polski. Becky G u nas za chwilę i jej nowe nagranie, które w piątek premierowo zagrałem w Tanecznym Radiu i spodobało się, no więc zagram i za moment. Będzie Epa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
10: Odwiedź Markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: Natasza Tomas w poniedziałkowym po godzinach. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po nich kolejna porcja muzyki wybranej dla ciebie. A z ciekawych tematów, komunia, w cudzysłowie mówiąc w show biznesie, czyli na bogato. Będzie też powrót muzyka, którego mieliśmy już na koncertach nie zobaczyć. Bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
3: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18:00 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Skoro na zegarze jest już 19:00, to czas sprawdzić aktualne wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
11: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśni przyczyny katastrofy w wielkopolskiej Garbatce.
12: Przypomnijmy, na przejeździe kolejowym bez zapór pociąg osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Zginął kierowca samochodu, a 18 pasażerów zostało rannych.
11: Fakty w tej sprawie ustala cały czas dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu tragedii?
13: Teren opuszczają ostatnie karetki pogotowia ratunkowego, a do działań przygotowują się grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Najpierw musieli oni zabezpieczyć obszar i niedługo przystąpią do zeskanowania całego terenu oraz pozostałości pojazdów specjalnym skanerem trójwymiarowym.
14: Policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
13: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po uderzeniu kilka wagonów wykoleiło się, ciężarówka stanęła w płomieniach, a ogień przeniósł się na trawę w pobliżu torowiska.
12: Kiedy możemy się spodziewać przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa?
11: Państwowa Komisja Wyborcza precyzuje, że to premier wyznacza termin, ale dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych przez sąd.
12: Od momentu formalnego ogłoszenia wyników referendum, w którym krakowianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Michalskiego, każdy uprawniony do głosowania ma 7 dni na zgłoszenie protestu.
11: Sąd musi rozpatrzeć wszystkie w ciągu 2 tygodni, precyzuje szef PKW Sylwester Marciniak.
15: W przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru, referendum w tym przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie zarządza się wyboru przedterminowych. Prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny, czyli odwołania prezydenta, zarządza wybor.
12: A to oznacza, że premier musi ogłosić wybory w Krakowie najpóźniej w drugiej połowie czerwca.
11: Zamknięty na stałe zostaje prywatny żłobek w mazowieckich Ząbkach, w pobliżu którego w Oczku Wodnym w ubiegłym tygodniu utonął 2-letni chłopczyk.
12: Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszały 2 pracownice placówki. Grozi im do 5 lat więzienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54, przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Jak słyszeliśmy, lato mamy tej wiosny, to ciekawe, co będziemy mieć latem. My mamy muzykę wybraną dla ciebie, która o każdej porze roku to lato nam dostarcza. Enrique Iglesias na początek, Duele El Corazon w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 4 po 19.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.

0: Felix Jen i grupa Kaskada. Fajny numer, Boy, You Turn Me. A teraz ważna informacja o stanie zdrowia Phila Collinsa. Mieliśmy go już nie spotkać na scenie, a tu okazuje się, że tęskni za tym i rozważa, w cudzysłowie mówiąc, powrót. Twierdzi, że dawno nie był w tak dobrej formie, ale jednocześnie zaznacza, że chcieć i móc to są dwie różne sprawy, czyli nadzieja jest, ale nie ma co za bardzo na razie o tym myśleć i już w swoim domowym budżecie odkładać pieniądze na jego koncerty. Trzymajmy za niego kciuki, to legenda muzyki, a to już zostanie oficjalnie ogłoszone, stanie się faktem 14 listopada, gdy jego nazwisko pojawi się w słynnym Rock and Roll Hall of Fame. Jest szansa, że pojawi się tam osobiście. A u nas pojawi się za chwilę pan Adriano Celentano, będzie Preghero.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
9: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Po reklamie.

0: Pitbull i Kesha w Radio Jura. Piękny tydzień nam się szykuje i nie mówię tu o pogodzie, a o okazjach do świętowania. Jutro dzień mamy i myślę, że nikomu nie trzeba o tym przypominać. O Dniu Dziecka też nie trzeba przypominać, ten za tydzień, w poniedziałek, 1 czerwca. My z tej okazji mamy konkurs pod hasłem Cieszę się jak dziecko. Do zgarnięcia vouchery na zakupy w centrum handlowym M1 w Częstochowie. Wejdźcie proszę na radiojura.pl i dołączcie do zabawy, to nic nie kosztuje. No może trochę poświęconego nam czasu. Dajcie nam znać, kiedy, w jakich sytuacjach cieszycie się jak dziecko. Kolejny finał z nagrodami jutro w programie popołudniowym. I tak będzie aż do piątku. Powodzenia!
1: Radio Jura.

0: Fun Factory w poniedziałkowym po godzinach. Mam czasami tak, że czekam w piosenkach na jeden moment, może jeden dźwięk, który powoduje, że mogę wtedy powiedzieć, że faktycznie usłyszałem to nagranie. I tutaj tak jest z tym na końcu. Aha, tak samo mam w Catching Shania Twain, to finałowe Catching. Ale nie o tym teraz, bo miałem mówić o komunii w polskim show biznesie, w cudzysłowie mówiąc. Kolorowe gazety piszą o uroczystości w kościele w Kościelisku. Wyliczają koszty już, bo była piękna góralska oprawa, stroje i tak dalej. Tytuły clickbaitowe, a tu okazało się, że pan Sebastian Karpiel-Bułecka i jego żona Paulina byli tylko gośćmi tej uroczystości. Grunt, że liczba kliknięć się zgadza. Co będzie za rok, jak ich pociecha faktycznie pójdzie do komunii? Co stacje telewizyjne wyślą tam wozy satelitarne? Będzie relacja na żywo? No kto wie? Show business! Sophie Ellis Bextor i Pna u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Kylie Minogue w programie Po godzinach. Za chwilę będzie już 20, czyli jakoś sobie radzimy z tym poniedziałkiem. Będą u nas wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 20 wyspa na sprzedaż, a do tego gwiazda, która trafiła do pewnego zaszczytnego grona. Może ją to zmotywuje do ruszenia w świat, na przykład ze swoją muzyką. Szczegóły po 20. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.

0: Donut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, Tikida odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Po reklamie.
2: Skoro na zegarze jest już 20, to czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak.
3: Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru kompleksu budynków gospodarczych w Starym Cydzynie na Podlasiu. Ogień objął 700 metrów kwadratowych poddasza. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskich domów służby ewakuowały 15 osób.
4: Zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego, w którym składowane są opony, wpłynęło do nas o godzinie 15.08. Następnie otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie, że w wyniku tego pożaru zapalił się budynek mieszkalny. Pożar mamy opanowany. Nie istnieje już to zagrożenie od gęstego czarnego dymu.
3: Przekazał młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Z pożarem walczyło 30 zastępów strażackich. Do końca tego miesiąca ma być wypłacona część podwyżki dla pracowników zakładów produkujących m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Zakłada to podpisane tam właśnie porozumienie płacowe. Przypomnę, kilka dni w trzech zakładach: Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich trwał strajk załogi. Produkcja jest już wznowiona, informuje nasz reporter Marcin Buczek. Marcinie, jakie są szczegóły tego porozumienia?
5: Podwyżka wypłacona będzie w dwóch ratach. Pierwsza jej część na konta załogi ma wpłynąć już do końca maja, czyli w ciągu najbliższych dni. Równocześnie pracownicy dostaną jednorazową wypłatę swojej miesięcznej pensji zasadniczej. Druga część podwyżki będzie natomiast wypłacona w styczniu przyszłego roku. Kiedy protest się zaczynał, związkowcy proponowali 12% podwyżkę. Pracodawca oferował wtedy jedynie kilkuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie strony zgodziły się na nieco ponad 10% podwyżkę.
3: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowej French Open. Polak w czterech partiach pokonał Hiszpana Jaume Munara. To spotkanie obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej
6: RM,
3: obecny w studiu Faktów. Witam cię, Pawle. Polak dominował prawie w całym pojedynku.
6: No tak, dwie pierwsze partie wygrane przez Huberta wynikiem 6-3. Lekki kryzys przy potężnym paryskim upale nastąpił w trzecim secie starcia. Tu lepszy Hiszpan, który wygrał 6-2.
7: Trochę miałem gdzieś lekki kryzys energetyczny, no i wiedziałem, że muszę się naładować znowu.
6: Tłumaczył na antenie Eurosportu Hubert Hurkacz. Naładowany Polak przystąpił do czwartej partii, którą wygrał ponownie 6-3 i może szykować się do kolejnego starcia w wielkoszlemowym French Open. Jego rywalem w drugiej rundzie będzie Amerykanin Frances Tiafoe.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Co nowego w pogodzie w Częstochowie? Nic nowego, a to oznacza, że słońce jutro będzie nam towarzyszyć. Nie będzie padać, nie będzie burz. Na termometrach jutro nawet 26 stopni, ale silniejsze podmuchy wiatru będą wiać. Ten wiatr

0: Kałowskiego 11/13 za M1.
1: Mamy 3 minuty po 20, a jeszcze jest jasno za oknami i jeszcze z godzinę będzie. Pod tym względem można kochać ten wiosenno-letni czas. Za muzykę też, bo powoli będziemy szukać numerów na lato 2026. Może coś od Bensona Boona. Czekamy na jego nowości. A na razie gramy Mr. Electric Blue. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
2: Radio Jura.

0: Julien Peretta w poniedziałkowym Po godzinach Save the Night. Dawno nic nie mówiłem o Miley Cyrus, może dlatego, że stała się nieco bardziej grzeczna niż kiedyś. Teraz to zbiera różnego rodzaju nagrody za to, co udało jej się już w życiu osiągnąć. Jest 2845 gwiazdą, która ma swój odcisk w słynnej alei gwiazd Hollywood Walk of Fame. Kiedyś jako dziecko na spacerze z ojcem o tym marzyła, a teraz ma swoją. No to i my idźmy tą drogą i spełniajmy swoje marzenia. Może nie takie hollywoodzkie, te najprostsze też potrafią poprawić nastrój. Muzyka tym bardziej. Garcia u nas za moment. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Jura.

0: Viva l'arte, Sanach i Krzysztof Zalewski. Kiedyś na Instagramie u boku swojego czajniczka pan Krzysiek przy okazji akcji Wesoły Piątek zaśpiewał ten numer i wtedy wszyscy zdali sobie sprawę, że właśnie tego w ten piątek potrzebowali. A jak ktoś potrzebuje dzisiaj grupy Bon Jovi, to proszę bardzo, It's My Life przed nami.
1: Radio Jura.

Jenny w poniedziałkowym Po godzinach. Szukacie może mieszkania? Pytam, bo w podobnej cenie można sobie sprawić całą wyspę na Morzu Jońskim. Nazywa się Makri, w listopadzie aukcja, a cena wywoławcza to 247 tysięcy euro, czyli niedużo. Jest haczyk? No właśnie jest. Proszę nie biec do bankomatu, bo tu jest dużo napisane drobnym druczkiem. Otóż wyspa obciążona jest hipotekami, roszczeniami podatkowymi i ograniczeniami prawnymi z tytułu rezerwatu przyrody i tak dalej. Krótko mówiąc, kupowanie kota w worku, albo co jest u nas coraz bardziej popularne, zwrotów z serwisów aukcyjnych jest mniej ryzykowne niż zakup tej wyspy. Już tam widzę inwestorów. Tota Miguel i Akcent u nas za chwilę będzie Sugar Daddy.

0: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Niech mówią, śpiewa Oskar Cyms. Proszę bardzo, będą mówić nasi dziennikarze w magazynie. Po 21:00 podsumujemy informacyjnie weekend i poniedziałek. W regionie muzyki też nie zabraknie. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, jest Agnieszka Pietrzak. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
10: Bruksela rozpatrzy pomoc dla polskich sadowników dopiero jesienią. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnego wsparcia dla poszkodowanych z powodu kwietniowych przymrozków, które w niektórych regionach zniszczyły niemal wszystkie uprawy. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, kiedy mogą wpłynąć unijne środki?
11: Wypłata unijnych środków nie nastąpi natychmiast. Polska musi zresztą przesłać oficjalne końcowe szacunki strat. Na razie wniosek jest wstępnie procedowany. Komisja podzieliła rozpatrywanie wniosków na dwa pakiety, wiosenny i jesienny, by zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu się unijnej rezerwy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ polski wniosek jest w pakiecie jesiennym, wypłaty najwcześniej należy się spodziewać w grudniu. Komisja sugeruje, że jeśli sadownicy potrzebują pieniędzy na już, polski rząd może uruchomić środki krajowe lub przesunąć fundusze wewnątrz obecnych programów unijnych.
10: Ciekawą decyzją nazwał wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego poseł Konfederacji Michał Wawer. Przypomnę, prezydent powołał na to stanowisko sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Karol Nawrocki podjął decyzję wbrew woli prezesa PiS. Jarosław Kaczyński we wpisie na X dwa dni temu przyznał, że nie wyobraża sobie, by pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został sędzia, który w 2000 roku brał udział w sądowej lustracji Lecha Wałęsy, uznającej, że ten złożył prawdziwe oświadczenie, że nie był agentem służb specjalnych PRL.
12: Ważniejsze jest to, co sędzia Kapiński robił przez te ostatnie 26 lat, niż wyrok, który wydał w 2000 roku. Ja profesora Kapińskiego jako radca prawny kojarzę przede wszystkim jako po prostu autora książek, z których się uczyłem prawa.
13: I rozumiem, że Konfederacja Kapińskiego będzie uznawać jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo Platforma nie będzie, znaczy Koalicja Obywatelska nie będzie i rządowa też.
12: Platforma oczywiście nie będzie, tak jak oni nie mogą się zdecydować, kogo uznają, kogo nie uznają. Często to zależy od konkretnego wyroku. My oczywiście zgodnie z procedurami będziemy uznawać decyzję prezydenta i mam nadzieję, że będzie uznawał go również PiS, nawet jeżeli im się nie podoba ta decyzja.
10: Tak mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji. Sędzia Zbigniew Kapiński swoją funkcję obejmie w środę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: 15-16 stopni, czyli naprawdę ciepła noc szykuje się w Częstochowie i do tego będzie pogodna. Jutro też pogodne niebo, błękit ma nam tylko towarzyszyć. Na termometrach 26 stopni w cieniu, po południu silniejszy wiatr. W środę też ten silniejszy wiatr jeszcze z nami zostanie, trochę chłodniej będzie, bo 23 stopnie. W środę może być u nas w Częstochowie burzowo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferującego organizację urodzin.

0: Śląska policja podsumowała weekend na drogach. Był trudny, bo w 215 zdarzeniach aż 11 osób zostało rannych. W powiecie myszkowskim wydarzył się tragiczny wypadek. Pod kołami zginął rowerzysta. Informuje młodsza aspirant Barbara Pluta z wojewódzkiej drogówki.
1: Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Pińczycach w powiecie myszkowskim, gdzie kierujący samochodem osobowym nie zachował bezpiecznej odległości i potrącił rowerzystę. Pomimo wysiłku służb ratunkowych życia rowerzysty nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Podczas weekendu policjanci zatrzymali również 72 nietrzeźwych kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu.
0: Jedźcie ostrożnie, apelują mundurowi.

0: co dalej z nowym stadionem dla Rakowa Częstochowa. Przyszłość tej inwestycji stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak generalny konserwator zabytków podtrzymał decyzję o wpisaniu dawnej przędzalni Elanex wraz z gruntami do rejestru zabytków.
1: Oznacza to surowe rygory budowlane na Starym Mieście, które dotąd było preferowaną lokalizacją dla obiektu. Władze Częstochowy nie dają za wygraną i już zapowiadają zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego, poinformował Dziennik Zachodni. Równolegle magistrat powołuje specjalny zespół z udziałem przedstawicieli klubu i kibiców, który przeanalizuje alternatywne warianty, w tym budowę stadionu na sąsiednich działkach do terenu objętego ochroną. Chodzi o rejon na południe od kompleksu fabrycznego, który dziś zajmują obiekty klubu sportowego Wiktoria. Od dawna zapowiadano sfinansowanie projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To się nie zmienia. Niezależnie od tych procedur, klub zabezpieczył swoje bieżące potrzeby. Przy Limanowskiego właśnie zakończyła się modernizacja zaplecza treningowego za ponad 18 milionów złotych.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na

0: odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

0: Przed nami kolejna impreza, którą poleca Radio Jura. Wirtualny świat kultowej gry ożyje w Częstochowie. Miasteczko Paliona zawita do Galerii Jurajskiej. W sobotę 30 maja zapowiadany jest prawdziwy raj dla fanów Minecrafta i popularnego youtubera. Na uczestników czeka aż 12 stref zabaw, w tym wyjątkowa nowość, warsztaty z kodowania, gdzie młodzi programiści poznają tajniki tworzenia gier od kuchni.
1: Wydarzenie, które w innych miastach Polski zgromadziło tłumy fanów gry Minecraft oraz widzów Paliona, zawita do Galerii Jurajskiej już 30 maja. Przez jeden dzień każdy będzie mógł u nas odwiedzić specjalne miasteczko Paliona. Będzie to przestrzeń, która zachwyci każdego fana gry Minecraft. Znajdzie się w niej aż 12 stref zabaw i aktywności, w których będzie można na moment przenieść się do minecraftowego uniwersum. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach kodowania. To okazja, by zajrzeć od kulis w proces tworzenia gier i zdobyć nowe umiejętności.
0: Nie zabraknie też strefy klocków, kreatywnego tworzenia pikselowych mieczy oraz fotobudki wykorzystującej sztuczną inteligencję, zapowiada Tomasz Pietrzak z Galerii Jurajskiej. Wielka gamingowa zabawa potrwa w sobotę w godzinach od 13 do 20.
1: Do Jurajskiej wpadnie także maskotka Paliona. Każdy będzie mógł sobie zrobić z nią zdjęcie. Z kolei podczas warsztatów tworzone będą miecze rodem z gry. Oprócz tego najmłodsi będą mogli pokolorować ogromną kolorowankę, a dzięki fotobudce AI zrobi sobie zdjęcie i przynieść do scenografii rodem z gry. Dodatkowo na uczestników czekają bubble house wypełnione balonami, tatuaże natryskowe z motywami Paliona i jego świata oraz kreatywne wyklejanie postaci z gry na balonach. Na fanów Paliona czekać będzie także Palion Style. Zapraszamy.
0: Poleca biuro prasowe Galerii Jurajskiej Tomasz Pietrzak oraz Radio Jura, które patronuje tej dużej gamingowej imprezie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Raków Częstochowa rywalizował z Arką Gdynia. Medaliki walczyły o miejsce na podium, a zdegradowany już do pierwszej ligi Beniaminek żegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. Raków nie zdołał wprawdzie awansować na podium, ale zagra w pucharach. Piłkarze Rakowa pokonali w ostatniej kolejce Spadkowicza z PKO Ekstraklasy, ale nie zdołali wdrapać się na ligowe podium. Taka opcja była, jeśli przy wygranej Rakowa swoje mecze przegrałyby Górnik i Jagiellonia. Ostatecznie medaliki muszą zadowolić się czwartym miejscem. Raków Częstochowa zagra w lidze konferencji od drugiej rundy, podobnie jak piąty w tabeli GKS Katowice.
1: Radio Jura.

0: Teatr imienia Adama Mickiewicza wyprzedza kalendarz i zaprasza na Dzień Dziecka już od 27 maja. Tegoroczne świętowanie potrwa aż 4 dni, a główną atrakcją będzie gościnny występ Teatru Pinokio z Łodzi. Młodzi widzowie oraz ich rodzice zobaczą widowisko w reżyserii Doroty Abe. To pełna energii opowieść stworzona z myślą o dzieciach powyżej 6 roku życia, najpierw jednak 27 maja. Bajka, która zadomowiła się już na częstochowskiej scenie.
1: Tego dnia i dnia następnego, 28 maja o 10 zagramy znany już w większości częstochowskiej publiczności spektakl Jak zostać smokiem, bajka japońska. Bardzo muzyczny spektakl, bardzo też mądry i z przesłaniem o chłopcu, który poszukuje swojego ojca zaklętego w smoka. Serdecznie zapraszamy, duża obsada, piękne wizualizacje.
0: Tym samym teatralna scena od 27 do 30 maja zamieni się w przestrzeń pełną niezwykłej scenografii i dynamicznego ruchu scenicznego, gwarantując zabawę na najwyższym poziomie, zapowiada Katarzyna Szeląg. Drugi tytuł to nowość dla miłośników teatru w Częstochowie. Wielki Buzz Grow na łódzkiej scenie zdążył już zdobyć serca publiczności.
1: W weekend mamy propozycję gościnną. Teatr Pinokio z Łodzi przyjeżdża do nas po raz pierwszy, żeby zagrać dwa spektakle. Tajemniczy tytuł Wielki Buzz Grow to opowieść o chłopcu, który niepocieszony tym, jak wyszedł mu rysunek, wyrzuca go do kosza. Nazywa go Buzz Growem, ale wtedy przygody tego rysunku dopiero się zaczynają.
2: Bez względu na wiek będziemy bawić się dobrze?
1: Myślę, że spokojnie można przyjść z całą rodziną. To zdecydowanie spektakl familijny. Zagramy go o godzinie 16 i 18, więc to są takie pory, kiedy rodzice już nawet w sobotę będą mieli wolny czas. Zapraszamy całe rodziny.
0: Z Katarzyną Szeląg z Teatru Mickiewicza rozmawiał Mariusz Osyra. Jeśli chcecie sprawić swoim pociechom prezent nieco wcześniej niż 1 czerwca, warto już teraz zarezerwować miejsca na widowni. Szczegółowy harmonogram pokazów znajdziecie w kasach oraz na stronie internetowej Teatru Mickiewicza.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.

0: 20 lat więzienia za brutalne zabójstwo w Kochanowicach przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zapadł właśnie wyrok w głośnej sprawie tragedii z powiatu lublinieckiego. 31-letni Adam S. został skazany na długoletnie więzienie, które ma odbyć w systemie terapeutycznym, potwierdza z sądu Mariusz Osyra.
1: Tak, ale to nie wszystko. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia córce ofiary. Przypomnijmy, że do zbrodni doszło w czerwcu ubiegłego roku. Podczas kłótni ze znajomym oskarżony rzucił się na 46-letniego Mariusza R. Ugodził go śmiertelnie. Choć napastnik sam oddał się w ręce policji i wyjaśniał, że nie chciał odbierać mężczyźnie życia, nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego czynu. Jak orzekli biegli, był w tym czasie poczytalny. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Prokurator, który domagał się dla oskarżonego 30 lat pozbawienia wolności, już zapowiedział wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, co otwiera drogę do złożenia ewentualnej apelacji.
0: Przypomnijmy, że skazany Adam S. nie miał żadnej przeszłości kryminalnej. Coraz bliżej końca dużej rowerowej inwestycji w Lublińcu. Mieszkańcy już mogą korzystać z nowych odcinków tras, a drogowcy kończą ostatnie prace wykończeniowe. Nową nawierzchnię zyskała m.in. ścieżka między ulicami Sobieskiego i Sądową oraz odcinek przy ulicy Myśliwskiej. Cały projekt obejmuje prawie 12 km tras rowerowych od centrum przesiadkowego Park and Ride aż do granicy gminy Tworóg. Pojawią się jeszcze miejsce odpoczynku i licznik rowerów. Inwestycja kosztuje ponad 5 milionów złotych i jest współfinansowana z funduszy europejskich. Projekt ma na celu stworzenie spójnej sieci połączeń rowerowych oraz poprawę dostępu do terenów rekreacyjnych, w tym rejonu Kokotka. Wracamy do sprawy nieczynnej w środku nocy poczekalni dworca kolejowego. To problem znany od lat wielu podróżnym, którzy korzystają z przejazdów pociągami. O sytuacji, jaka miała miejsce na dworcu Częstochowa-Stradom, opowiedział nam słuchacz Radia Jura.
2: Na dworcu kolejowym Częstochowa-Stradom odjeżdżała znajoma po północy. Okazuje się, że o północy stróż wszystkich pasażerów czekających na pociągi wygania z poczekalni na dwór, bo oni zamykają na 3 godziny. Nie wiadomo dlaczego, poczekalnie na 4 spusty. Wyganiają z dziećmi ludzi, żeby stali sobie na deszczu, akurat brzawka była.
0: Zamknięte drzwi dworcowych poczekalni w środku nocy to problem, z którym pasażerowie w całym kraju mierzą się od dawna. Interwencyjne zapytanie przekazaliśmy do spółki PKP SA, która zarządza dworcami. Najczęściej tłumaczy nocne przerwy techniczne względami bezpieczeństwa, optymalizacją kosztów oraz koniecznością ochrony budynków przed wandalizmem czy osobami bezdomnymi. Czas ten jest wykorzystywany również na prace porządkowe.
3: Sytuacja przedstawiona przez słuchacza dotyczy przerwy pracy dworca w godzinach nocnych, ale trzeba zaznaczyć, że była to planowana przerwa technologiczna, a informacje na temat godzin otwarcia budynków dworcowych są umieszczone na drzwiach wejściowych, a dodatkowo planując wcześniej podróż, pasażerowie mają możliwość sprawdzenia informacji o konkretnym dworcu na stronie internetowej PKP. Spółka PKP będzie monitorowała przepływy pasażerów na stacji Częstochowa-Stradom oraz ofertę przewoźników i rozważy ewentualne wydłużenie godzin otwarcia tego obiektu.
0: Powiedział nam Michał Stilger, rzecznik PKP SA. Dworce mogą być jednak otwierane całodobowo po interwencji lokalnych służb. Jak sprawdzić sytuację na konkretnej stacji w naszym regionie? Przed podróżą warto skorzystać z internetowego portalu pasażera lub zadzwonić na całodobową infolinię PKP pod numerem 223919757. Nasz słuchacz nie krył jednak rozżalenia.
2: Tak dbają o pasażerów, a płaci się grube pieniądze za bilety. Poczekalnie jest w końcu po to, żeby tam czekać na pociąg. To było ze 30 parę osób w sumie. I niektórzy czekali do godziny 3:00. O 3:00 mieli dopiero pociąg. 3 godziny stoją na dworze, a pomieszczenie stoi puste. Oświetlone stoi puste. Dziękuję bardzo.
0: Racje pasażerów to jedno, a tymczasem PKP ma swoje wdrożone od dawna procedury. Zima za nami, co oznacza, że czasem na drzwiach poczekalni w środku nocy możemy zobaczyć kłódkę.
3: Spółka PKP ma specjalne procedury, dzięki którym w okresie zimowym, gdy występowały niskie temperatury, wszystkie dworce mogły działać w trybie całodobowym. Należy dodać, że na co dzień nie wszystkie dworce zarządzane przez PKP SA są czynne całodobowo, a godziny otwarcia uzależnione są od różnych czynników, m.in. liczby pasażerów korzystających z obiektu w danych godzinach, liczby pociągów kursujących przez daną stację, czy godzin otwarcia kas biletowych i innych punktów handlowo-usługowych.
0: Dodaje rzecznik Michał Stilger, jeżeli napotkacie zamkniętą bez powodu halę dworcową, zawsze warto przekazać kolejarzom taki sygnał. Wszelkie nieprawidłowości, zwłaszcza podczas trudnych warunków atmosferycznych, można zgłaszać bezpośrednio do służb dworcowych. Raków Częstochowa zakończył sezon PKO BP Ekstraklasy na 4. miejscu. W ostatnim meczu częstochowianie pokonali przy Limanowskiego Arkę Gdynia 3-0. Wynik spotkania otworzył jeszcze w pierwszej połowie Marko Bulat. Po przerwie prowadzenie podwyższył Jonathan Brunes, a chwilę później trzeciego gola dołożył Jean Carlos.
4: Spodziewaliśmy się tego, że ten mecz będzie mocno przerywany ze strony Arki, z racji tego, że przyjechali w mocno okrojonym składzie. To też nie pomagało, ale my również też nie chcieliśmy narzucić dużej intensywności, żeby mocniej tą Arkę zmęczyć. Natomiast finalnie byliśmy dzisiaj zespołem skutecznym i to było dla nas najistotniejsze. Ostatni mecz sezonu, bardzo ciężki rok tak naprawdę za nami, piłkarski rok. Finalnie zdobywamy 3 punkty i realizujemy ten cel. Natomiast czujemy lekki niedosyt. Myśleliśmy o medalu, natomiast tego nie zrealizowaliśmy i to na pewno boli. Też należy pochwalić sztab, drużynę za ten ostatni czas. Zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby ten medal osiągnąć i zobaczymy, co dalej będzie.
0: Tyle trener Dawid Kroczek. Spotkanie było również symbolicznym pożegnaniem Iwiego Lopeza, który po raz ostatni wystąpił przed częstochowską publicznością. Mimo kompletu punktów Rakowowi zabrakło wyników na innych stadionach, by zakończyć sezon na podium. Częstochowa walczy z próchnicą u najmłodszych mieszkańców. 18 maja rozpoczęła się kolejna edycja Miejskiego Programu Zdrowotnego. Akcja skierowana jest do uczniów drugich klas szkół podstawowych i ma na celu nie tylko leczenie, ale przede wszystkim profilaktykę.
5: Są prowadzone zajęcia przez specjalistów i tam mówione jest, jaką higienę jamy ustnej należy prowadzić. Później każde dziecko w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, te gabinety są w szkołach, tam lekarz, stomatolog robi przegląd jamy ustnej i każde dziecko dostaje taki paszport uśmiechu. Tam są zaznaczone wszystkie informacje, jeśli chodzi o uzębienia dzieci. Też są informacje dla rodziców, jakie leczenie tam podjąć. I w ramach tego programu również dzieci mają lakowane ząbki.
0: Miejski Wydział Zdrowia przypomina o konieczności wyrażenia zgody na badanie i podkreśla, jak ważne jest budowanie dobrych nawyków od najmłodszych lat. Mówi o programie naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska.
5: Muszą być wizyty rodzica z dzieckiem w gabinetach stomatologicznych, aby ta dbałość po prostu o te ząbki była. Program kierowany jest do uczniów klas drugich szkół podstawowych. No i przede wszystkim ten program ma nauczyć dzieci właściwej higieny jamy ustnej. Myślę, że tu właściwie same korzyści. Rodzic już nie musi iść do przychodni stomatologicznej, a już po prostu dziecko będzie miało ten właśnie paszport uśmiechu z pełną informacją o uzębieniu. Myślę, że to też jest takie ułatwienie dla rodziców.
0: Za realizację projektu odpowiada Centrum Medyczne przy ulicy Kopernika. To już kolejny rok tych bezpłatnych działań w Częstochowie, które w obecnej formule potrwają do końca roku. Szkolna profilaktyka w najmłodszych klasach to też okazja, aby wyrobić u dzieci nawyki na przyszłość.
5: Trzeba być czujnym i kontrolować właśnie to uzębienie u swoich dzieci. I też są wskazane częste wizyty właśnie w gabinetach stomatologicznych, a to wszystko po to, żeby jakby oswajać się z tą myślą, że zęby to nie jest coś na stałe, tylko że trzeba bez przerwy dbać o nie. Czyli z jednej strony odpowiednia higiena jamy ustnej, odpowiednie mycie zębów, a z drugiej strony to często odwiedzanie gabinetów stomatologicznych.
0: Mówiła naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska. Śląski Oddział Straży Granicznej hucznie świętował swój okrągły jubileusz 35-lecia działalności. Głównym punktem uroczystości była wyjątkowa premiera filmu dokumentalnego Adriana Szczepińskiego i porucznika Szymona Mościckiego, pokazująca historię formacji od 1991 roku aż do dziś. Pokaz wzbogaciły wzruszające wspomnienia weteranów oraz widowiskowe występy orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej wraz z solistkami. Ci, którzy przegapili to wydarzenie, nie muszą się martwić. Jeszcze w tym roku pełna wersja dokumentu trafi na wybrane kinowe ekrany, a także na oficjalny kanał Straży Granicznej w serwisie YouTube. Samorząd Poczesnej zdobył ponad 3 miliony złotych unijnego dofinansowania na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. List gratulacyjny z rąk wicemarszałka województwa śląskiego Grzegorza Boskiego odebrał wójt gminy Artur Sosna. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Śląska i pozwolą na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej w 3 miejscowościach. W Kolonii Poczesna przy ulicy Żwirowej, w Nieradzie na Leszczynowej oraz w Mazurach na Kasprowicza. 10 milionów złotych dla Janowa na wielką przebudowę centrum miejscowości. Samorząd otrzymał dofinansowanie na modernizację placu Grunwaldzkiego i placu imienia Jana Pawła II. Powstanie m.in. nowoczesna fontanna podposadzkowa, nowe tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz dodatkowe miejsca parkingowe. Zmienią się także nawierzchnie i układ komunikacyjny. Władze gminy podkreślają, że inwestycja ma całkowicie odmienić centralną przestrzeń Janowa, zachowując jednocześnie historyczny charakter miejscowości. Muzyka wybrana
6: dla Ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Na zegarze 22:00 Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości na naszej antenie. Posłuchajmy.
2: Trwają oględziny miejsca katastrofy kolejowej w wielkopolskiej Garbatce. Teren jest mapowany specjalnym skanerem, a eksperci zabezpieczają ślady. Kierowca ciężarówki zginął w wyniku zderzenia z pociągiem. Ucierpiało też kilkunastu pasażerów. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo potrwają działania śledczych?
3: Nawet kilka godzin. Grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu muszą dokładnie zabezpieczyć ślady z miejsca katastrofy. Według wstępnych ustaleń na przejeździe kolejowym bez zapór w miejscowości Garbatka koło Rogoźna samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem osobowym. Zginął kierowca auta, a kilkunastu pasażerów zostało zbadanych przez ratowników medycznych. Jeden 16-latek z zadrapaniami został zabrany do szpitala.
4: Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
3: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny tragedii ma ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa zmowę cenową między Lidlem, a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie, a kontrolerzy w asyście policji weszli dziś do biur sieci supermarketów. Szczegóły zna dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, na czym dokładnie miała polegać zmowa?
5: Chodzi o czterech przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. W praktyce mogło to oznaczać, że pracownicy mogli być pozbawieni szansy na zmianę pracy. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
6: Mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
5: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Na koniec jeszcze dobre informacje pogodowe na wtorek, bo jutro tylko słońce, nie będzie padać, nie będzie burzowo. Na termometrach jutro w Częstochowie 26 stopni, w środę 23 stopni i w środę niewykluczone są burze. W czwartek odrobinę chłodniej, bo 19 stopni, ale tylko w czwartek, bo w piątek znowu powyżej 20 stopni. Tak też będzie w weekend w Częstochowie. Tak wynika z prognoz długoterminowych. Oby w tej sprawie nic się nie zmieniło, chyba że in plus.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Kończymy ten poniedziałkowy magazyn dziennikarzy Radia Jura. Więcej tematów z Częstochowy i regionu znajdziecie w portalu radiojura.pl. Tam warto zaglądać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po 17:00. Dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od